bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Jeśli lubicie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście, to ta audycja jest właśnie dla was. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, a w nim dziś między innymi o tym, jak rozwija się siatka kolejowych połączeń, będzie o nowych zakupach kolei dolnośląskich.
5: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe.
4: Apel pracowników świdnickiego schroniska dla zwierząt. Jesienią liczba zwierzaków rośnie, a adopcji wciąż jest zbyt mało.
6: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas ogrom małych kociaków. Jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80.
4: Za chwilę usłyszycie także o inwestycji, na którą czeka wielu Wałbrzyszan.
7: Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium.
4: O tej koncepcji więcej już za chwilę w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie wam Monika Trykowska. Chwila. Oprócz tego szykuje się wiele innych tematów i ważnych informacji dla Wałbrzyszan. Zapraszam bardzo serdecznie, zostańcie z nami do końca.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Zaczynamy jednak od rozwoju kolei dolnośląskich. 270 milionów złotych to koszt zakupu 10 nowych składów, które zasilą lokalną siatkę połączeń. Nowe ekodiesle skierowane zostaną na niezelektryfikowane trasy w naszym regionie. Jeden z pociągów kilka dni temu zaprezentowany został w Karpaczu przy okazji forum ekonomicznego i na tej trasie m.in. będzie się jeszcze pojawiał. O rozwoju i nowych zakupach kolei dolnośląskich mówił m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Szanowni Państwo, Karpacz urasta nam w ostatnich latach już nie tylko na gospodarczą stolicę Polski, Dolnego Śląska, ale też infrastrukturalną. Przypomnę, że w ubiegłym roku na tym dworcu, na tym peronie witaliśmy i jechaliśmy również pierwszym rozkładowym przejazdem w Polsce składu napędzanego lokomotywą wodorową, co było niejakim przedsmakiem do dialogu konkurencyjnego, w którym jesteśmy i pracujemy nad tym, aby takie składy wchodziły w skład naszej dolnośląskiej floty, którą dysponują koleje dolnośląskie. Kolejne wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów spalinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem kolei dolnośląskich, ale też ze współpracownikami, z panem marszałkiem Radą, nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
4: Każdy kolejny zakup jest oczywiście formą rozwoju kolei dolnośląskich, powiększenia tej siatki połączeń, ale to w tym wypadku także bardzo ważne posunięcie w kontekście ekologii, o czym mówił z kolei wicemarszałek województwa Michał Rado.
9: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe. Dlatego jak najbardziej dzisiaj ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli. Koleje Dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
4: Pierwsze kroki jednak nie były wcale takie łatwe. Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, wracał do początków kolei dolnośląskich.
10: To duży zaszczyt, panie marszałku, panowie prezesi, państwo prezesi, że możemy dzisiaj tutaj jako radni sejmiku reprezentować organ stanowiący naszego województwa i cieszyć się z tego, że po 10 latach do floty kolei dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy koleje dolnośląskie, to był z nami wtedy chyba pan prezes Zdanowski. To było wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, później usamorządowionych. Tak naprawdę wielka niewiadoma, jak to się dzisiaj rozwija. Możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują koleje dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków sądzę kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, bo tak jak pan marszałek Gancarz powiedział, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma, więc możemy się tylko cieszyć, dziękować i czekać, że ten pociąg do nas za chwilę przyjedzie.
4: Pociąg oczywiście chwilę później na peronie w Karpaczu się pojawił, a o tym, jak wygląda cały proces zakupu i rozwoju dolnośląskiego taboru, mówił z kolei Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
11: Chciałem powiedzieć w ten sposób, że rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku trwa. Ale tą rewolucję trzeba kontrolować, żeby nie rozwijała się żywiołowo. Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest kilogram mąki czy cukru, że można pójść do sklepu i kupić go w danym momencie. Na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Muszę powiedzieć, że przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i koleje dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
4: O zasadności tej inwestycji w kontekście lokalnego zapotrzebowania i dużego zainteresowania ofertą kolei dolnośląskich mówiła radna województwa Monika Włodarczyk.
12: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych.
4: Domyślnie na dolnośląskich torach pojawi się w sumie 20 takich ekodiesli, 10 jest już zamówionych, a władze województwa uruchomiły finansowanie kolejnych 10 w ramach prawa opcji. Na temat kolei dolnośląskich to tyle, a ja mikrofon już oddaję, bo z nami jest Monika Trykowska-Chwila, która śledziła to, co działo się w Wałbrzychu i okolicach w minionym tygodniu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
7: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium. Kompleks będzie mógł jednocześnie przyjąć 2,5 tysiąca osób. Przetarg zostanie ogłoszony w grudniu. A jeszcze ma być podpisana umowa z wałbrzyską firmą na dokończenie stadionu na Nowym Mieście. Ma on być dopuszczony do użytku we wrześniu przyszłego roku. Wtedy przeniosą się tam piłkarze i ruszy wyburzanie trybun stadionu przy Akwazdroju, co jest warunkiem rozpoczęcia budowy nowego parku wodnego, pisze Wałbrzych dla Was Info. Boisko stadionu z cenną murawą, jak zapowiadano wcześniej, pozostanie. Zapowiedź smacznej imprezy. Sowiogórskie Targi Smaku i Natury odbędą się 4 października w Jodłowniku.
13: W sumie będziemy mieli 18 wystawców. Zobaczymy taki przekrój rękodzielników, dostawców żywności.
7: Mówi Mariusz Hęsiak z Fundacji Jodłowa. W programie też animacje dla dzieci, warsztaty zielarskie i koncert zespołu ludowego. Blisko 1800 badań trzeźwości i 5 osób zatrzymanych za kierownicą po alkoholu to bilans akcji Trzeźwy Poranek, którą zorganizowali policjanci w Świdnicy. To przede wszystkim działania prewencyjne, których celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierujących, przekazuje świdnicka komenda. Tymczasem miasto pyta mieszkańców o patronów 14 nowych autobusów wodorowych, które trafią do Wałbrzycha. Jest internetowa ankieta, można głosować.
14: Możliwymi patronami są wielcy Polacy, a przede wszystkim pisarze, ludzie kultury, wynalazcy, nobliści, władcy.
7: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Każdy uczestnik ankiety może wskazać 5 kandydatów. Tymczasem jeden dzień zajęło policjantom z Wałbrzycha odnalezienie roweru skradzionego spod jednego z przedszkoli na Podzamczu i odnalezienie też sprawcy kradzieży. Policja namierzyła 26-latka i zatrzymała w miejscu zamieszkania przy ulicy Armii Krajowej. Grozi mu 5 lat więzienia. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o 36 groszy olej napędowy i mamy nowe rekordy, a będzie drożej o grosz czy 2 każdego dnia, mówi Jakub Bogucki z portalu Petrol.pl.
15: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać, natomiast no jeszcze do tego w średniej ogólnopolskiej na szczęście trochę nam brakuje.
7: 95 też droga, 7 zł 72 grosze średnio w województwie dolnośląskim, wylicza portal Autocentrum. Diesel na Dolnym Śląsku średnio za 8,69. Wałbrzyscy policjanci ustalili, kto stoi za dewastacją jednej z klatek schodowych w Śródmieściu. Sprawcą ma być przebywający obecnie w zakładzie karnym w Kłodzku 21-letni mieszkaniec naszego miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut i niebawem po raz kolejny stanie przed sądem za zniszczenie mienia, może spędzić w więzieniu dodatkowych 5 lat. Tymczasem w Głuszycy ruszyły przygotowania do budowy nowego komisariatu policji, który powstanie przy ulicy Sienkiewicza, pisze dziennik Wałbrzych.pl. Wybrany został już wykonawca, trwają pierwsze prace ziemne i przygotowywany jest projekt. W Górach Sowich pojawią się niebawem prawdziwe gwiazdy motosportu, tym razem nie w ramach wyścigu, a wydarzenia pod hasłem Spotkania z legendami rajdowych tras.
16: Mogę śmiało powiedzieć, że to są światowe sławy, bo pojawi się tam Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik. Będzie można przyjść, porozmawiać z każdym z zawodników, zdobyć autograf.
7: Mówi Paweł Mazik z Rally Adrenalina, impreza 3 października w Jodłowniku. Policjanci, ratownicy GOPR i strażacy poszukiwali 65-latka, który zgubił się w lesie. Po tym jak grzybiarz stracił orientację w terenie, skontaktował się telefonicznie z rodziną, ale i tak intensywne poszukiwania zajęły około 3 godzin. Mężczyzna został odnaleziony w rejonie polsko-czeskiej granicy. A czy już odnaleźliście swój projekt w tej edycji budżetu obywatelskiego Wałbrzycha? Głosujemy do końca września.
17: Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych. W mieście to się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic, a więc zachęcam do głosowania.
7: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Zagłosować może każdy mieszkaniec, który ukończył 13 lat. Projekty wybieramy przez internet. nawet będą realizowane w przyszłym roku. Wałbrzyski Szpital Sokołowskiego ma już za sobą uroczyste otwarcie zmodernizowanego Centrum Radioterapii. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy do placówki trafił sprzęt za niemal 30 milionów złotych, pozwalający skrócić wykonywanie niektórych procedur nawet sześciokrotnie. Jest m.in. nowy tomograf. Za nami tymczasem prawie 2 tygodnie szkoły i są już turystyczne podsumowania wakacji.
18: 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, blisko 60% turystów.
7: Mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei na Dolny Śląsk, według wstępnych szacunków, przyjechało w te wakacje ponad 2 300 000 odwiedzających.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: A te informacje zebrała dla Was Monika Trykowska-Chwila.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: A teraz w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje będziemy zachęcać Was do przemyślenia swojej sytuacji domowej, rodzinnej pod kątem możliwości adoptowania mokrych nosków. Tych psich i kocich, bo zarówno jednych, jak i drugich niestety pod dostatkiem jest w okolicznych schroniskach. Jedno z nich to w Świdnicy nieopodal Wałbrzycha. Miałem przyjemność odwiedzić z mikrofonem Radia Złote Przeboje, by sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja.
0: Zwierzyniec na Dolnym Śląsku.
6: Struzik Katarzyna, kierownik biura adopcji.
4: O adopcjach dziś będziemy mówić. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby rozważyć taką opcję, ale rozważenie tej opcji musi być zapewne poprzedzone też przemyśleniem samego tematu. Czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy na to przygotowani? Na pewno w rozwiązaniu wielu dylematów pomogą pracownicy świdnickiego schroniska, ale zanim do samych adopcji przejdziemy, no to może powiedzmy o sytuacji na tu i teraz. Czy jest potrzeba adopcji?
6: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas koło setki psiaków i ogrom małych kociaków, no, które swoje po prostu dzieciństwo spędzają w klatce, a super by było, gdyby mogły spędzać je w domu, socjalizować się z ludźmi, tak, z otoczeniem i z innymi zwierzętami, więc jak najbardziej jest taka potrzeba i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Pogodną.
4: Statystyki zastraszające, to wynika z jakiegoś wyjątkowego momentu w kalendarzu, takiego okresu w roku, jak to działa? Czy to po prostu standard?
6: Wie Pan co, to chyba nie ma reguły tak naprawdę. Z reguły ten sezon kociąt małych zaczyna się gdzieś tam kwiecień, maj i później jest to wrzesień i tak nas też zasypało ogromem małych kociaków. W tej chwili, mówię, jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80 małych i dorosłych. O ile te dorosłe jeszcze sobie jakoś radzą, no to mówię, te maluchy bardzo, bardzo ciężko sobie radzą, bardzo źle znoszą pobyt w schronisku, bardzo często chorują, tak, więc dlatego nam zależy, żeby jak najszybciej wydać je na dom tymczasowy, a później do adopcji stałej.
4: Ja nie ukrywam, kiedy wybierałem się do Was, to jechałem z taką myślą, że jeśli będziemy mówić o adopcjach, no to być może to będą takie radosne wizytóweczki kilku zwierzaków, które są aktualnie pod Waszą opieką, są do wydania. No i gdzieś tam w głębi duszy wiedziałem, że to jednak nie będzie kilka zwierzaków, ale nie ukrywam, nie spodziewałem się aż tak dużej liczby, więc chyba nawet ciężko byłoby zrealizować mój plan, żeby przedstawić te czworonogi, które są do wzięcia.
6: No bardzo ciężko, przy tej ilości nie jest to takie łatwe.
4: No dobrze, no to postarajmy się praktycznie jakoś do tego tematu podejść, tak żeby zachęcić. Jeśli rozważamy posiadanie zwierzaka, no to jak się za to zabrać?
6: Myślę, że najlepiej przyjechać do nas na Pogodną lub zadzwonić, ale zawsze taka wizyta, jak ja to mówię, face to face jest fajniejsza. Na pewno nasi pracownicy, my jako tutaj pracownicy biura adopcji, ale też nasi opiekunowie, nasi wolontariusze, na pewno Państwu doradzą, jak dobrać kota, czy mają Państwo już jakiegoś zwierzaka w domu, bo to też jest bardzo ważne, żeby tej krzywdy rezydentowi kociemu nie zrobić, tak? Na pewno odpowiedzą na Państwa wszystkie nurtujące pytania. Naprawdę nie bójmy się adoptować kotów i psów ze schroniska, bo to są naprawdę super zwierzaki, które odwdzięczą nam się wielką miłością i wielkim serduchem, tak? A my jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu Państwu pomóc.
4: Często problemem są stereotypy, które myślę, że w dalszym ciągu panują. No, z kotami i ten problem jest chyba o tyle mniejszy, że jednak decydując się na kota, wiemy, jakiego profilu stylu psychologicznego w cudzysłowie się spodziewać, choć kociaki też bywają różne. Natomiast no, mam wrażenie, że tych niewiadomych jest więcej w przypadku psa. Często bywa tak, że myślimy w kontekście zwierzaków ze schroniska, nie znam ich przeszłości, nie wiem jakie są, boję się, mogą być groźne, mogą być niebezpieczne, więc może jednak kupię.
6: Powiem tak, my dosyć dobrze znamy nasze zwierzaki, nasze ogłoszenia adopcyjne, które znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce adopcyjnej, są bardzo rzetelnie przygotowywane. Jeżeli mamy psiaki bezproblemowe, to my też takich informacji przed osobą adoptującą nie utajniamy, tak? Czyli jeżeli wiemy, że piesek na przykład nie nadaje się do domu z dziećmi lub innymi zwierzętami, jest taka informacja też przekazana osobie adoptującej. Mamy też tutaj behawiorystów, psich i kocich, którzy też służą radą po adopcji. Nie mówię, że zawsze będzie łatwo, bo wiadomo, że te problemy są, bo zwierzak musi się przyzwyczaić do nowego domu, do Państwa rytmu życia, tak? Ale naprawdę, jeżeli posłuchacie Państwo, co mamy do powiedzenia i dostosujecie się do naszych rad tutaj, to uważam, że wszystko jest do zrobienia. Naprawdę wszystko jest do zrobienia. Nie bójmy się też adoptować psich seniorów, bo one mają bardzo pod górkę w schronisku. Właśnie ludzie bardzo się boją, że nie chcemy starszego psa, bo zaraz nam odejdzie, bo będzie nam chorował, tak? I będziemy się musieli z nim pożegnać. Z własnego doświadczenia wiem, że tak się zdarza, bo miałam tutaj z naszego schroniska sunię taką bardzo chorą na nowotwór i starowinkę taką i była u mnie bardzo krótko, bo 3 miesiące, ale uważam, że to były najlepsze 3 miesiące, które mogłam jej dać, więc naprawdę nie bójmy się takich zwierząt, bo to jest jedyna szansa, jaką możemy im dać na wyjście po prostu z tego schroniska, tak?
4: Choć nie ukrywam, że ja ten kierunek i tę strategię rozumiem. Sam jestem posiadaczem kilku zwierzaków i mimo, że są młode, to ja żyję w poczuciu, że przyjdzie kiedyś ten moment, w którym one odejdą. I ciężko mi to sobie wyobrazić. Tym bardziej większym wyzwaniem chyba jest podjęcie takiej odpowiedzialności w sytuacji, w której wiemy, że ten moment nastąpi szybciej niż później.
6: Na pewno, ale myślę, że ten psi senior też odwdzięczy nam się tą miłością, a pamiętajmy też, że warto dobrać sobie tego psa do stylu naszego życia, jaki prowadzimy, tak? Bo bardzo często jest tak, że bardzo dużo pracujemy, może niekoniecznie mamy tyle czasu dla tego szczeniaka, którego musimy nauczyć zachowywania czystości, chodzenia na smyczy i takich psich zachowań. A psi senior to już jest taki fajny, stateczny, zrównoważony pies, tak, który tak naprawdę potrzebuje od nas pełnej michy jedzenia, wyprowadzenia na spacer i kawałka miejsca na swojej kanapie i w naszym serduchu.
4: Jeśli mówimy o adopcjach, jakie są błędy popełniane przy adopcji, przed adopcją? Czy jest coś takiego, co rzuca Wam się w oczy?
6: Bardzo często ludzie też przychodzą do nas właśnie po stracie na przykład swojego psiaka, tak, czy kociaka i szukają podobnego. Pamiętajmy, że podobnego nie znajdziemy. Nawet jeżeli on będzie podobny wizualnie, to będzie inny charakterem i pamiętajmy o tym, że każde zwierzę jest inne, inaczej będzie się zachowywało. Tak jak tu mówiliśmy, nie znamy wcześniejszego życia tych zwierzaków, tak? Także myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby wiedzieć, że biorąc zwierzaka ze schroniska, zaczynamy z nim nowy etap życia.
4: A jak wygląda cały proces? Bo zaczęliśmy od informacji, od tego, że najlepiej poszukać tych informacji albo w sieci, albo spotkać się z Wami tutaj osobiście na miejscu. A co dzieje się dalej od momentu poznania i rozeznania się?
6: Przychodzą Państwo do nas, tak? Powiedzmy, że macie Państwo konkretnego typa, którego chcecie tutaj adoptować, psiaka lub kociaka. Rozmawiamy, zadajemy Państwu pytania, odpowiadamy na Państwa pytanie, właśnie rozwiewamy te stereotypy, tak? Wychodzimy sobie na spacer zapoznawczy, tak żeby też Państwo mogli zobaczyć, jak nasze zwierzaki, psy w tym wypadku, zachowują się tutaj poza schroniskiem. Jeżeli to są zwierzęta takie trudniejsze, to oczywiście możemy zrobić tych spacerów zapoznawczych więcej. Jeżeli po takim spacerze Państwo są chętni, to tak naprawdę podpisujemy umowę adopcyjną i zwierzę może jechać do nowego domu.
4: Wspomnieliśmy o liczbach na początku. Czy pora roku jakoś determinuje te statystyki? No bo mówi się o tym, że na przykład zima bywa trudniejsza. To ma jakoś wpływ na Wasze funkcjonowanie?
6: Powiem tak. Zauważam, że to już nie ma jakby tutaj reguły, czy to jest zima, czy to jest lato. Po prostu bardzo dużo zwierząt jest porzucanych niestety przez swoich właścicieli i trafia tutaj do schroniska. I adopcje jakby też chyba już nie są tak uzależnione jakby od takich czynników, tak? Po prostu najważniejsze, żeby być gotowym na to, tak? Bo tu jakby pora roku nie ma dla mnie żadnego znaczenia i tutaj mówię, no po prostu zapraszam, porozmawiamy, rozwiejemy wątpliwości, doradzimy, wybierzemy. Naprawdę jest ogrom psiaków, od młodych, małych, po starsze, większe, tak? Również takie psiaki, które mieszkały na przykład całe życie na zewnątrz, na podwórku, a ludzie też potrzebują gdzieś tam takiego zwierzaka, więc u nas na Pogodnej naprawdę można znaleźć super przyjaciela na resztę życia.
19: No, nazwa ulicy zobowiązuje.
6: Nazwa ulicy zobowiązuje do Pogodnej. My jesteśmy też bardzo pogodni. Nasze zwierzaki są też bardzo pogodne, bardzo uśmiechnięte, bardzo pozytywnie nastawione do ludzi. Mało w tej chwili mamy takich zwierzaków, których chyba bym nie mogła wydać do adopcji. Oczywiście są psiaki, które są zabezpieczone u nas gdzieś interwencyjnie lub powróciły z adopcji z jakichś takich różnych względów, niekoniecznie agresji, ale tak jak też już mówiłam wcześniej, u nas te informacje nie są utajniane. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na adopcję takiego trudniejszego zwierzaka, to naprawdę służymy radą, wsparciem i te zwierzęta też zasługują na dom.
19: Zapraszacie, zachęcacie, to już ustaliliśmy, ale jest grupa tych osób, które wolą się przygotować do wizyty, niekoniecznie chcą spontanicznie przyjeżdżać i podejmować decyzję tutaj. Ja na przykład mam pełne przekonanie, że ze swoją żoną nie mógłbym tu przyjechać, bo wyjechałbym z pełnym samochodem zwierzaków i byłby to duży problem, więc ci, którym ta myśl przemknęła gdzieś przez głowę, mogą chcieć najpierw zajrzeć na stronę. Czy tam znajdziemy wszystkie opisy zwierzaków? Jak to działa?
6: Tak, na naszej stronie są wszystkie zwierzęta, które są już po zabiegach kastracji, zaszczepione, odrobaczone, zaczipowane, gotowe do wyjścia, właśnie z opisem charakteru, jakiego potrzebują domu, więc tam znajdą Państwo to wszystko, co jest tutaj realnie na naszej ulicy Pogodnej.
19: No to jeszcze adres na koniec podajmy, żeby wiedzieć, gdzie szukać.
6: Zapraszam do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ulica Pogodna 3.
19: No i adres internetowy też się przyda.
6: To jest adres naszej strony www.schroniskoświdnica.pl.
0: Zwierzyniec na Dolnym Śląsku.
19: Do tego, by przygarnąć zwierzakę, zachęcała Katarzyna Struzik. Jeśli nie możecie adoptować kota czy też psa, to warto przynajmniej odwiedzić schronisko, wyjść z podopiecznymi na spacer albo wesprzeć ich materialnie, co z pewnością poprawi też ich komfort życia. Dodatkowo warto śledzić także to, co dzieje się nieco bliżej nas w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Także podopiecznych nie brakuje, więc no tych możliwości wsparcia jest tutaj naprawdę sporo. Na pewno będziemy o tym jeszcze przypominać. A tymczasem propozycja dla miłośników literatury, bo wśród wydawniczych nowości, jeśli chodzi o literaturę regionalną, na szczególną uwagę zasługuje książka pod tytułem 750 lat tradycji górniczych Złotego Stoku. Poleca ją Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Drem.
0: Ciekawa książka.
20: To opracowanie popularno-naukowe poświęcone tej obecnie atrakcji turystycznej. Opracowania dotyczą oczywiście wydobycia złota w Złotym Stoku i historii kopalni, tych wszystkich instytucji związanych z kopaniem złota i z tymi tradycjami górniczymi tam na miejscu. Bardzo ciekawa pozycja, będąca opracowaniem ze źródeł, bogato ilustrowana, kolorowa, w twardej oprawie, więc myślę, że też pozycja warta, żeby po nią sięgnąć, szczególnie osoby, które turystycznie i regionalnie tutaj się interesują obszarem naszym i trochę szerzej niż Kotliną Jeleniogórską. I coś bardzo ładnego, takiego lżejszego do poczytania. Dla ziemi kłodzkiej coś takiego jak imaginarium. Jak zobaczyłam materiały, to byłam pod wrażeniem. Jest to artystycznie przygotowana, opracowana graficznie książka przez miłośniczkę ziemi kłodzkiej, panią, która tam stamtąd pochodzi. Jest też związana kulturalnie i turystycznie z tym miejscem i przygotowała piękną publikację, z którą trafiła akurat do nas. Format A4 w twardej oprawie, 114 chyba stron pięknych ilustracji i opowieści. Opowieści, w których baśń i legenda przeplata się z historią i jakby to powiedzieć, pochodzeniem, legendą, nie legendą, genezą powstania Kotliny Kłodzkiej, ziemi kłodzkiej w ogóle, tego pochodzenia geologicznego, czyli to, co ma znaczenie dla ukształtowania tego terenu i jeżeli ktoś był na ziemi kłodzkiej, to wie, o czym mówię. Mówię o tym troszkę innym krajobrazie, o pięknych formacjach skalnych i o tych tradycjach uzdrowiskowych, które tam są. Jest co pooglądać i piękna baśń, w której autorka tka taką historię, tworząc postacie trochę fantastyczne, ale z dużą dawką też właśnie informacji o tym, co za skały, jakie skały, skąd, jakie pochodzenie. Myślę, że to taka edukacyjna baśń, może tak, ale przyjemnie się to czyta, a jeszcze przyjemniej ogląda.
19: To jak mamy dość karkonoszy, to możemy z tym tytułem w góry stołowe zawędrować.
20: Trochę tak, bo to trochę daleko, no ale tak jak mówię, autorka stamtąd, w tej chwili książka już jest u niej, już tam trafia do osób zainteresowanych na miejscu, które już wcześniej wyrażały chęć posiadania i no mam nadzieję, że się też spodoba Państwu, że to będzie przyjemnie poczytać, a może i doczekamy się takiego wydania tutaj dla naszej Kotliny Liniogórskiej albo dla Karkonoszy, bo naprawdę piękna pozycja, troszkę inna, nie opowieść, nie proza, taka no, poetycka proza, tak można powiedzieć, ale naprawdę bardzo przyjemna dla oka i do poczytania.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
19: Te tytuły, te nowości poleca Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Drem. Wszystkich miłośników literatury regionalnej zachęcam gorąco do tego, by zapamiętać tę nazwę i śledzić aktualności związane z Dolnym Śląskiem, bo tych publikacji dotyczących naszego regionu jest naprawdę sporo. Praktycznie co tydzień, co miesiąc pojawia się jakaś nowa publikacja, warto więc być na bieżąco.
0: Zmieniamy temat.
19: Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedziłem ostatnio dział wspierania rodziny, by porozmawiać o pomocy, na jaką mogą liczyć wałbrzyszanie mierzący się w swoich rodzinach z różnymi trudnościami.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Marzena Kamińska, kierownik działu wspierania rodziny.
21: Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
19: Zakres tych działań jest dość szeroki, problematyka pewnie też, więc może rozjaśnijmy, na czym polega praca Państwa działu i z jakimi problemami, z jakimi sytuacjami się tu stykamy.
21: Asystent rodziny pełni funkcję wspierającą rodzinę, towarzyszy rodzinie w załatwianiu najróżniejszych formalności. Mówimy tu o sprawach urzędowych, mówimy tu o zdrowiu w rodzinie, ponieważ coraz więcej rodzin dotykają różne problemy, nie tylko wychowawcze, ale i edukacyjne, i trudności finansowe, no to ten asystent rodziny jest właśnie po to, żeby dawać takie wsparcie i pomoc.
19: W jakich okolicznościach ten asystent rodziny w danej rodzinie się pojawia?
22: W sytuacji, kiedy pracownik socjalny uzna, że jest problem opiekuńczo-wychowawczy, wtedy przeprowadzany jest wywiad, rodzina oczywiście musi wyrazić na wywiad, proponowaną szkodę, musi wyrazić na wywiad. No i w tym momencie już zaczyna się praca asystenta. Już dlaczego koleżanka wspomniała na wspieraniu, pomaganiu w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, w kwestiach tak naprawdę funkcjonowania dnia życia codziennego. Prowadzimy również warsztaty tutaj dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, między innymi koleżanka pani Magda prowadzi warsztaty dla rodziców i nastolatków. Koleżanki, asystentki również prowadzą swoje działania, czyli też warsztaty sensoryczne. Mamy trzy grupy wsparcia dla rodziców. Grupa na niebiesko, jest to grupa dla dzieci niepełnosprawnych z autyzmem i innymi różnymi schorzeniami. Mamy również Ligę Mistrzów, gdzie rodziny nawzajem się wspierają. No i mamy grupę również Dobrostan, gdzie koleżanka ją prowadzi z drugą koleżanką. Więc tutaj o tym akurat może opowie pani Magda.
21: Jeśli mówimy o dobrostanie, no to mówimy już o grupie, gdzie jako terapeuci Simontonowscy wspieramy osoby chorujące onkologicznie w mieście Wałbrzychu. Prowadzimy terapię Simontonowską i wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha mogą z niej nieodpłatnie skorzystać. Natomiast jeśli mówimy o naszej pracy pedagogów i wsparciu dla rodzin, no to prowadzimy warsztat, który nazywa się Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to ministerialny program od 30 lat w Polsce. I bardzo dużo osób przychodzi do nas z tak zwanej ulicy, czyli osób, które przychodzą i mówią, mam problem z dzieckiem, nie potrafię sobie poradzić, co mogę zrobić. I ten warsztat jest świetny, jeśli chodzi o takie narzędzia dla rodzica, jak radzić sobie wychowawczo. I to też jest taki apel do rodziców w Wałbrzychu i nie tylko, żeby nie traktowali asystury jako osób, które być może przychodzą i będą teraz szukać, co ja robię źle w moim życiu i w mojej rodzinie i wytykać błędy. Przeciwnie. Jesteśmy po to, żeby ta rodzina była i pozostała w całości, żeby tak zaopiekować się kompleksowo i rodzicami, i dziećmi, i relacją między nimi, żeby to faktycznie przyniosło taki rezultat, że ta rodzina będzie jakościowo dobrze funkcjonować.
19: No właśnie, ja też o reakcję rodziców i kontakt z nimi chciałem zapytać, no bo to może być taki moment, który jednak będzie generował różne emocje. Jeśli pojawia się hasło, że taki asystent jest potrzebny, byłby wskazany, mógłby się przydać, no to w głowie może się pojawić myśl, że rzeczywiście coś jest nie tak, coś tutaj będziemy wywlekać i to jest pewnie dość duży poziom dyskomfortu. Jak reagują wałbrzyskie rodziny? Jak ten kontakt na początku wygląda?
21: To jest bardzo różnie, bo ma pan rację, że zwykle to jest pierwsza taka myśl, co ze mną jest nie tak. Więc skupiamy się na tym, żeby pracować z tą rodziną na zasobach, na tym, co tam jest dobrego w tej rodzinie i żeby te cechy rozwijać. Jeśli pojawiają się jakieś błędy, to ich nie wytykamy, tylko tak o nich rozmawiamy, żeby jednak ten rodzic nie czuł się na celowniku, tylko żeby czuł się zaopiekowany i żeby miał wpływ, realny wpływ na to, że ja mogę z pomocy skorzystać i wprowadzić to w życie, żeby sobie ułatwić.
19: Powiedzieliśmy o okolicznościach, w których ci asystenci się w rodzinach pojawiają, no ale okoliczności mogą być różne, bo może pojawić się też taka myśl w głowie rodziców, że no na przykład mamy problem i ta sytuacja wymyka się spod kontroli i tej pomocy potrzebujemy. Czy jest też tak, że ta inicjatywa może być po stronie rodziny? Mogą się tutaj zgłosić rodzice z jakimś konkretnym problemem czy sytuacją?
22: Oczywiście, jak najbardziej. Pomagamy każdej rodzinie, która uzna, że tej pomocy potrzebuje. Myślę, że otwartość na nas, pomysłowość nasza również w tym pomaganiu rodzinom jest tak duża, że tak jak koleżanka wspomniała, nie ma czego się obawiać. Naszym głównym celem przede wszystkim jest utrzymanie rodziny w całości, tak, żeby dzieci były w tych rodzinach. Bo to rodzic biologiczny ma wychowywać własne dzieci i dlatego też naszym celem jest utrzymanie, udzielenie jak najlepszej profesjonalnej pomocy, żeby ci rodzice dawali radość swoim dzieciom, a nie inne instytucje.
19: Czy ta pomoc jest zamknięta w jakichś konkretnych ramach czasowych? Czyli na przykład w momencie, w którym taki asystent rozpoczyna działalność czy współpracę z rodzinami, to jest jakiś konkretny okres, który zakładamy już na starcie, czy to jest zależne od problemu, okoliczności, jak to działa?
22: Pracujemy oczywiście na ustawach. Naszą główną ustawą jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. I tam wskazana jest taka praca wstępna na pół roku. Zawiera się wspólnie z rodziną, opracowuje się plan pracy. Rodzina daje swoje propozycje, w jakim obszarze wymaga tego wsparcia i ten plan jest na pół roku. Po okresie półrocznym oceniamy wspólnie z rodziną, co jeszcze mamy do zrealizowania, bądź co już zostało zrealizowane. I jeżeli wymagana jest taka współpraca, dalej ją kontynuujemy.
19: A liczbowo jak to wygląda, gdybyśmy mieli powiedzieć o Wałbrzychu, ilu takich asystentów mamy, ile rodzin z takiej pomocy korzysta, jak to działa?
22: Aktualnie mamy 13 asystentów, dwie panie pedagożki, teraz mamy 183 rodziny, no prawie 300 dzieci, więc taki mamy na dzień dzisiejszy stan naszych

0: inicjatywy, które pozwalają zaopiekować się kilkoma rodzinami, jak chociażby ta grupa wsparcia na niebiesko, jak chociażby Liga Mistrzów, że faktycznie są też nasze koleżanki, które robią takie warsztaty i takie inicjatywy podejmują, że angażują w to kilkanaście różnych dzieci, różnych rodzin.
1: Powiedzieliśmy już mniej więcej o tym zakresie działań, natomiast gdyby chcieć zajrzeć troszkę głębiej i powiedzieć o takiej codziennej pracy asystentów, jeśli na przykład docieramy dziś do rodzin, które na przykład z takiej pomocy mogłyby skorzystać, no to w ich głowach jakie wyobrażenie o tym kontakcie, o tej relacji z asystentem powinno pozostać? Na ile ta ingerencja w życie rodziny jest duża i w jakiej formie ma ona miejsce?
0: Asystent rodziny jest kulturalny i zwykle umawia się na spotkanie. Staramy się nie zaskakiwać naszych rodzin tym, że nagle tu się zjawiamy. Przychodzimy umówieni. Jak powiedziała pani kierownik, my ustalamy sobie plan pracy, czyli przez pierwsze 2-3 tygodnie, kiedy się poznajemy, dopytujemy, z czym jest trudność, gdzie jest problem, czy bardziej edukacja, czy bardziej wychowawczo, czy bardziej opiekuńczo, a może jest problem z gotowaniem, a może z gospodarowaniem środkami finansowymi, żeby starczyło od początku do końca miesiąca. Więc kiedy my już ustalimy sobie, gdzie jest potrzeba i co na pierwszym miejscu należałoby, czym się zaopiekować, bo być może to jest zdrowie któregoś z domowników, no to wtedy z tym planem pracy zastanawiamy się, jak tu gospodarować naszym czasem, czasem asystenta, czasem rodziny, i umawiamy się na konkretne rzeczy. Wychodzimy do lekarza, towarzyszymy tym rodzinom, jeśli mają takie życzenie. Pomagamy w znalezieniu odpowiednich specjalistów. I tutaj to, że my jesteśmy, jest 13, akurat 12 pań i jeden pan, to dysponujemy już pewną wiedzą i doświadczeniem, gdzie ktoś kogoś umówił, z której pomocy można skorzystać, gdzie szybciej dostać się do kolejki. Więc pomagamy sobie też, jesteśmy dla siebie taką skarbnicą wiedzy, żeby te rodziny faktycznie jak najszybciej wyprowadzić w takie miejsce, żeby one sobie poradziły z tym, co jest najtrudniejsze.
1: Rodzinom w trudnej sytuacji, rodzinom mierzącym się z różnymi wyzwaniami, pomagać mogą inne wałbrzyskie rodziny i o tej formie wsparcia już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Przypomnę, z nami są dziś Marzena Kamińska, kierowniczka działu wspierania rodziny w wałbrzyskim MOPS-ie oraz Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Dalszy ciąg tej rozmowy po krótkiej przerwie.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie wolnych chwil aktywnie w naszym mieście i regionie, no to tutaj warto posiłkować się między innymi wiedzą i materiałami, które dostępne są w wałbrzyskim oddziale PTTK. Tam znajdziecie między innymi folder propozycje pieszych wycieczek. No i jedną z tych propozycji jest Ptasia Kopa i Lisi Kamień. Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, następnie za znakami Europejskiego Szlaku Długodystansowego. Idziemy ulicami 11 listopada i Pocztową. Dalej docieramy do ulicy Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działkowymi na zbocza Ptasie i Kopy. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia dzieli nas kilka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ulicy Świerkowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na Zagórzańską, którą docieramy do osiedla górniczego dzielnicy Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ulicy Bystrzyckiej, przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem numer 5 dotrzemy już do centrum miasta.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części garść ciekawostek związanych z Wałbrzychem i jego historią, ciekawostek zebranych przez pracowników Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Najstarszą budowlą w naszym mieście jest maleńki kościółek pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej przy Placu Kościelnym. Według legendy tu znajdowało się źródełko wody, wokół którego rozwinęła się najstarsza część osady, dająca jej początek miastu. W tym miejscu zbudowano w 1305 roku kościół, który został gruntownie przebudowany w 1720 roku i takim możemy oglądać go do dziś. Poruszając się na linii historii, przenosimy się do roku 1426 i to data, którą mieszkańcy Wałbrzycha doskonale znać powinni, bowiem właśnie w tym roku Wałbrzych posiadał prawa miejskie. Nazwa Wałbrzych w języku niemieckim Waldenburg oznacza leśny gród. W rynku do roku 1857 stał drewniany

0: Niewielki ratusz. W pobliżu wylotu dzisiejszej ulicy Kościuszki stał pręgierz, czyli słup, miejsce publicznej kary. Stary Zdrój, obecna dzielnica Wałbrzycha, była kiedyś uzdrowiskiem bogatym w źródła wód mineralnych. Z kolei Zamek Książ, jedna z największych atrakcji miasta i regionu, dosłownie stoi na skale. Ogromna budowla bowiem nie posiada fundamentów. W Wałbrzychu na Górze Zamkowej znajdują się z kolei ruiny zamku rycerskiego Nowy Dwór, wybudowanego przez księcia Bolka I Świdnickiego, budowniczego Zamku Książ i Grodno. Wałbrzych dzięki swojemu położeniu wśród lasów i gór jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. W obrębie miasta położonych jest 7 parków miejskich oraz liczne tereny leśne. Jeśli chodzi o ciekawostki turystyczne, mamy też kolejną, bowiem w Wałbrzychu jako jedynym tej wielkości mieście w Polsce występuje największe zagęszczenie znakowanych szlaków turystycznych. Ich długość wynosi ponad 52 km.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: To był ciekawy Wałbrzych, a za chwilę o kryminalnym obliczu Wałbrzycha porozmawiamy. Brzmi strasznie, ale w rzeczywistości zdecydowanie tak nie jest. To stały element naszej audycji w każdy weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM. Sprawdzamy, co działo się na ulicach naszego miasta. Rozmawiamy o interwencjach wałbrzyskich policjantów. No, przygotowujemy też sporo informacji i wskazówek, porad, które mogą uchronić Was na przykład przed stratą pieniędzy, bo oszustwa, kradzieże czy wyłudzenia różnymi metodami są dziś niestety na porządku dziennym. O tym za chwilę, a teraz powracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilkanaście minut temu. Przypominam, dziś w audycji Tydzień w Wałbrzychu rozmawiamy o pracy asystentów rodziny i o tym, co na co dzień dzieje się w dziale wspierania rodziny w wałbrzyskim MOPS-ie. O szczegółach opowiadają nasze gościnie Marzena Kamińska, kierowniczka Działu Wspierania Rodziny oraz Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Czyli powinniśmy zapamiętać, że to bardziej pomoc, a nie kontrola.
2: Oczywiście, ja zawsze powtarzam, że odwiedzając rodziny, a zawsze jest to dla mnie ogromna przyjemność, jestem gościem w tych domach naszych rodzin, objętych wsparciem, bo absolutnie nie chcemy czuć się intruzami. My chcemy pomagać i wspierać, a nie kontrolować. My nie pełnimy takiej funkcji. Dlatego dla mnie i oczywiście dla moich koleżanek, no i kolegi, jest byciem gościem w tych domach. I myślę, że to tak na początek, przy pierwszej wizycie, to jest ważne, że to my wchodzimy do tych rodzin, to my musimy zagłębić się w te problemy, co jest sytuacją bardzo trudną, bo otwarcie się przed drugą osobą, tym bardziej obcą, a tym bardziej z ośrodka, to nie jest łatwa sytuacja, więc nasza rola polega na tym, żeby ta druga strona nam zaufała i żebyśmy nawiązali wspólną współpracę i wspólną zgodę.
0: A jaki jest finał tych działań? No bo mówimy o okolicznościach, o początku. A jak kończą się takie sytuacje?
3: Ja bym chciała powiedzieć, że z sukcesem, ale prawda jest taka, że bardzo różnie, bo są rodziny, które przychodzą do ośrodka, mają asystenta i po pół roku, po roku radzą sobie świetnie i nie ma już potrzeby, żeby ten asystent był. Pozostaje miłe wspomnienie i jak się widzimy na ulicy, to serdecznie się witamy. Natomiast są też takie rodziny, które w tej asysturze są dłużej, ponieważ problemy są tak mocno nawarstwione i tak wielopoziomowe, że ten asystent jest potrzebny do tego, żeby ta rodzina funkcjonowała, więc nie ma tutaj prostej odpowiedzi.
0: Wspomniałem o tych dysproporcjach i stosunkowo niewielkie, jak na moje wyobrażenia, liczby osób, które mają na swoich barkach wsparcie tych rodzin. Czy są więc jakieś potrzeby w tej materii?
2: Oczywiście dalej poszukujemy rodzin wspierających. Rolą takiej rodziny jest udzielanie wsparcia rodzinie objętej naszą pomocą. A rodziną wspierającą może być sąsiad, sąsiadka z najbliższego otoczenia osoby wspieranej, rodziny wspieranej, ale również może być to, nie wiem, jakaś spokrewniona rodzina, która pomaga, a pomaga w codziennym tak naprawdę funkcjonowaniu, w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, w kwestiach społecznych, czyli zabranie gdzieś takiej rodziny na jakąś wycieczkę, na jakąś integrację. Jeżeli już mamy taką rodzinę, to ośrodek podpisuje, pani dyrektor podpisuje umowę. Zazwyczaj jest ona na rok. Oczywiście taka rodzina pracuje wolontarystycznie na rzecz naszej rodziny, ale jeżeli ponosi jakieś koszty, to tam do pewnej granicy są te koszty zwracane. Jest to duża satysfakcja, bo często ta rodzina wspierająca opisuje, jakie działania podjęła z tą rodziną. I myślę, że to jest bardzo wdzięczna rola, móc pomóc dzieciom, rodzinom, które tej pomocy potrzebują.
0: Pewnie zakres kompetencji jest troszkę inny, jeśli chodzi o działania asystentów i tych rodzin wspierających, no ale to też jest taka forma kontaktu czy pomocy, która wymaga pewnych predyspozycji. Kto więc taką rodziną może zostać?
2: Na pewno nie może być ta osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie może toczyć się jakieś postępowanie karne. Oczywiście zgodnie z wymogami musi być sprawdzana we wszystkich rejestrach możliwych. Tutaj też mówimy o wykorzystywaniu na tle seksualnym, więc taka osoba przez nas jest oczywiście sprawdzana. Nie ma jakiegoś konfliktu z prawem, w środowisku nie było żadnych interwencji policji, więc też nie może być zadłużeń alimentacyjnych. Tak jak mówię, osoba musi być po prostu bez żadnych zobowiązań takich negatywnych.
0: To ta strona formalna, ale pewnie potrzebne są jakieś albo mogą sprzyjać temu pewne predyspozycje, no bo to jednak kontakt z drugim człowiekiem, to często różne formy pomocy i wsparcia, więc te predyspozycje, jak mniemam, są wskazane.
2: Na pewno duża empatia, na pewno serducho otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi. A wśród naszych mieszkańców wiem, że takie osoby są, które bez jakichś zobowiązań finansowych pomagają. Gdzieś nasze dzieci też o tych rodzinach mówią, które gdzieś w otoczeniu są, więc predyspozycje, ogromne serducho, to wszystko, wystarczy.
0: No i to też chyba informacja, która powinna zostać z nami, że owszem, działania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to jakby kluczowy kierunek w pomocy tym najbardziej potrzebującym, no ale z drugiej strony jesteśmy my, jako społeczeństwo, jako mieszkańcy Wałbrzycha. No i chyba to jest taki temat, w którym powinniśmy zostać z myślą, że warto też pamiętać o sąsiadach, o bliskich i gdzieś ta empatia powinna w nas zadziałać, że jeśli mamy takie poczucie, jeśli mamy, brzydko mówiąc, moce przerobowe i chęci, to warto to wykorzystać.
3: Na pewno, na pewno. W ogóle bardzo fajne jest to, że ludzie się sobie przyglądają, uczą się od siebie nawzajem, zachęcają się do różnych inicjatyw, do brania udziału w różnych ciekawych zajęciach i chyba na tym można bazować, bo jeśli my wyjdziemy z tych naszych czterech ścian i zaczniemy przyglądać się innym ludziom, ale nie żeby zobaczyć, co tam jest nie tak, tylko jak ja mogę pomóc albo co ja mogę wziąć z tej znajomości, no to mamy szansę na budowanie jakiejś takiej relacji, która będzie pracować na całe lata, bo dzieci na nas patrzą i tego się od nas uczą.
0: Pamiętajmy więc o dobrych intencjach, jeśli przyglądamy się innym, to z określonym filtrem, tym dobrym filtrem. Poruszyliśmy kilka tematów, jak mniemam, to jest tylko taka wiedza w pigułce, bo pewnie z perspektywy pani to można byłoby opowiedzieć o wielu sytuacjach, wielu okolicznościach. No ten czas mamy ograniczony, ale jeśli docieramy dziś do tych, którzy chcieliby swoją wiedzę na ten temat poszerzyć, to gdzie tej wiedzy szukać? No i gdzie tej pomocy też szukać, jeśli trafiamy do tych, którzy mają potrzebę.
2: Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego 1, do działu wspierania rodziny. Również można mailowo napisać swoją prośbę, jeżeli ktoś będzie chciał dostać to wsparcie i pomoc. Sekretariat oczywiście małpa.mops.wałbrzych.pl bądź szukać nas na stronie internetowej naszego ośrodka. Tam są wszystkie numery kontaktowe, gdzie Państwo możecie się zgłosić. A tak naprawdę każdy może przyjść i zapukać do naszych drzwi. Pomożemy, udzielimy tego niezbędnego wsparcia.
0: I zapukać, zadzwonić mogą również ci, którzy chcą pomagać.
2: Oczywiście, każdego serdecznie witamy i każdego chętnie przyjmiemy do naszej współpracy.
0: No o tym w Radiu Złote Przeboje zapewniała dziś, przypomnę, Marzena Kamińska, kierowniczka działu wspierania rodziny. Z nami była także Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla rodziców i wychowawców.
1: Kryminalny Wałbrzych.
0: Wielkimi krokami ku jesieni się kierujemy, ale póki co jeszcze oficjalnie lato, no i pogoda raczej sprzyjająca temu, by wolne chwile spędzać aktywnie, między innymi podróżując na rowerze. W związku z tym szczególny apel wałbrzyskich policjantów pod hasłem: rowerzysto, nie masz zderzaka, ale masz życie. Rowerzyści to liczni, ale niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kierujący rowerem w starciu z samochodem zawsze stoi na przegranej pozycji. Zarówno statystyki, jak i codzienna praktyka pokazują, że kluczem do bezpieczeństwa jest wzajemny szacunek i zasada ograniczonego zaufania po obu stronach. W minionym roku rowerzyści uczestniczyli w 3425 wypadkach drogowych, w których zginęło 155 rowerzystów, a ponad 3000 osób zostało rannych. Pomimo, że rowerzyści rzadziej są sprawcami wypadków, nie oznacza to, że zawsze przestrzegają przepisów. W ubiegłym roku przyczynili się do spowodowania ponad 1000 z nich. W ich wyniku zginęło 67 osób, a 1165 zostało rannych. Wstępne dane za pierwszą połowę tego roku również pokazują, że problem pozostaje aktualny. W tym czasie odnotowano 821 wypadków drogowych, w których sprawcą był rowerzysta. Zginęły 34 osoby, a 812 zostało rannych. Problem dotyczy dwóch charakterystycznych grup wiekowych. 278 wypadków zanotowano w grupie kierujących, którzy mieli powyżej 60 lat. Podobna liczba zarejestrowana została w przypadku grupy wiekowej między 40 a 59 lat. I to właśnie do tych grup w sposób szczególny wałbrzyscy policjanci kierują apel o rozwagę, stosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Te najważniejsze z nich to: po pierwsze, korzystamy z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli takowe są wyznaczone. Po drugie, przestrzegamy sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Po trzecie, ustępujemy pierwszeństwa przejazdu. Po czwarte, zachowujemy szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań. Po piąte, prawidłowo sygnalizujemy zamiar zmiany kierunku jazdy. Po szóste, dostosowujemy prędkość do warunków ruchu i własnych umiejętności. Po siódme, zachowujemy ostrożność, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, pamiętając, że mamy pierwszeństwo przed innym pojazdem, dopiero gdy znajdujemy się na przejeździe dla rowerów. No i ostatni podpunkt to fakt, że nie zapominamy o właściwym wyposażeniu i oświetleniu roweru.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A końcówka naszego magazynu, bo niestety za moment się już pożegnamy, to oczywiście porcja aktualności dla miłośników kultury i sztuki. Kryminalny Wałbrzych za nami, czas na Co jest grane. W Radiu Złote Przeboje w każdy weekend podpowiadamy Wam, gdzie warto spędzać wolne chwile, które miejsca warto odwiedzać, a to grono tych, których Wałbrzyszanom chyba przedstawiać nie trzeba, z pewnością zaliczyć możemy Starą Kopalnię. O tamtejszych atrakcjach więcej już teraz Tomasz Czeleń.
4: No przede wszystkim Stara Kopalnia to obiekt po byłej kopalni węgla kamiennego Torres, dziś Centrum Nauki, Kultury i Sztuki, z trasą turystyczną ponad dwugodzinną, gdzie oprowadzają byli górnicy, dzisiaj przewodnicy po części naziemnej i podziemnej kopalni węgla kamiennego. No i oczywiście zapraszamy codziennie na zwiedzanie tutaj w Starej Kopalni. Nasza trasa turystyczna i przewodnicy czekają codziennie od 10 do godziny 18. O 16 jest ostatnie wejście. No i w sobotę nocne zwiedzania. To jest taka nasza specjalna propozycja dla turystów. Przebieramy się w kombinezony, pobieramy aparaty ucieczkowe, cały górniczy ekwipunek i po ciemku przy latarkach schodzimy na drobne prace górnicze z turystami. Także serdecznie zapraszamy.
0: Do dyspozycji mamy także galerię na terenie Starej Kopalni i tam zaprasza Karolina Zalas.
5: Warto też dodać, że raz w miesiącu są wystawy właśnie w Galerii na Piętrze, ale również multimedialna galeria obrazu, która mieści się na parterze i tam są głównie wernisaże fotografii. Są wyświetlane na takich dużych ekranach, na całym korytarzu i myślę, że też warto zajrzeć i śledzić przede wszystkim stronę Starej Kopalni oraz stronę multimedialna galeria obrazu i Galeria na Piętrze. Tam są zawsze wszystkie informacje dotyczące wszystkich wystaw na bieżąco.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Ten weekend wyjątkowo intensywny w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym na tamtejszej scenie kameralnej. Tym razem premiera i muzyczny spektakl MTV Hity z Satelity. W nadchodzącym tygodniu będzie można zobaczyć także Drakulę w adaptacji dramaturgii i reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. To 17 września o godzinie 19 i na dużej scenie kilka dni później, 20 września, pojawi się 07 w reżyserii Agaty Puszcz. We wrześniu jeszcze zobaczymy takie spektakle jak Palaczka czy Iliada oraz Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, więc nasz wałbrzyski akcent. Z kolei widzów najmłodszych niezmiennie zapraszam także w gościnne progi Teatru Lalki i Aktora. Na tamtejszej scenie na początek Akademia Pana Kleksa. To pierwsza propozycja we wrześniowym repertuarze. Od 17 września z kolei Królewna Śnieżka i Sześciu Krasnoludków. A ten pierwszy powakacyjny miesiąc zakończymy w repertuarze spotkaniem ze spektaklem Piaskowy Wilk od 25 do 27 września. I tym zaproszeniem kończymy, tym zaproszeniem ja z wami się żegnam. To był program Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne wydania.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Reklama.
14: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
15: Mam nadzieję, że stałym słuchaczom Radia Złote Przeboje nie muszę przypominać się, że to nasza stała pora, kiedy rozmawiamy o tym, co dzieje się w Wałbrzychu, a tym, którzy są z nami po raz pierwszy, wyjaśniam, że zaczynamy właśnie magazyn Tydzień w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam na tę najbliższą godzinę. A w niej dziś naszym gościem będzie m.in. Agnieszka Dobkiewicz. Porozmawiamy o jej literackim dorobku i nowości pod tytułem Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Książka, która powstała we współpracy z Mateuszem Mkityszynem.
16: Jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący, bo nic o nich nie wiemy właściwie. Zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem.
15: O tym, jak miasto się też zmienia, będziemy rozmawiać, będziemy przypominać wam o możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.
17: Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu oddania głosu ukończy 13 lat. Każdy ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt w wybranym przez siebie obszarze miasta.
15: A później też sprawdzimy, jak Wałbrzych zmienia się pod kątem potrzeb rowerzystów.
18: Pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg.
15: A to tylko część tematów, które dziś dla was przygotowaliśmy. Zapraszam serdecznie, zaczynamy.
14: Tydzień w Wałbrzychu.
15: A moim i państwo gościem w naszej audycji jest Agnieszka Dobkiewicz, gość bardzo długo wyczekiwany. Dlaczego, to zaraz powiem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam państwa serdecznie.
15: Ja tutaj na mojego gościa w żadnym wypadku winy nie zrzucam, to tylko i wyłącznie moja opieszałość, bo tych książek na rynku pojawiło się wiele i okazji do spotkań też powinno być wiele, ale będziemy nadrabiać, dlatego że też nowości na horyzoncie, ale myślę, że dobrym wstępem może być podsumowanie tego, co dotychczas, bo to literackie portfolio już całkiem pokaźne.
16: Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że, która była mistrzynią ciasta drożdżowego, że dobre ciasto musi wyrosnąć, więc nie ma rzeczy, które nie powinniśmy tego żałować. Jest teraz, możemy teraz porozmawiać i to na pewno będzie bardzo pączkująca rozmowa. No faktycznie, my się gdzieś tam mieliśmy, pamiętam, spotkać przy okazji mojej Norymbergi różne okoliczności, to była zresztą pandemia, więc taki bardzo trudny czas dla wszystkich. I faktycznie moją pierwszą pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie. I to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pokłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Poraka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Grozrozen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowskiej, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież, jak wiemy, przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo. To jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja, współczesna Polka, jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca duże emocji, i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć, i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
15: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
16: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu. I po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak, więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. I bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? I wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że trudne rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią. Ale wiesz co, podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski, bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą trybunę prowadzi. I zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to po żydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę, i autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
15: Do spotkania z dziennikarką i pisarką Agnieszką Dobkiewicz wracamy. Za moment będziemy rozmawiać o najnowszej książce, ale najpierw garść informacji z życia miasta.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
19: Monika Trychowska, chwila, zapraszam. Jest kolejna inwestycja drogowa w Śródmieściu Wałbrzycha. Z jakimi utrudnieniami trzeba się liczyć w związku z przebudową odcinka ulicy Matejki od Placu Solidarności do Zamkowej? O tym Małgorzata Mura.
20: W pierwszym etapie to utrudnienia najbardziej uciążliwe ze względu na całkowite zamknięcie dla ruchu odcinka od ulicy Zamkowej. Zamknięcie drogi wynika z konieczności wymiany instalacji znajdujących się pod jezdnią. Ulicę Matejki przejedziemy od Placu Solidarności tylko do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Następnie albo powrót, albo przejazd w kierunku ulicy Kościelnej. Kościelnej i Straży Pożarnej.
19: Stosujcie się do nowych oznakowań. Ruszyła też modernizacja ulicy Internatowej, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
0: Rozpoczynamy tą inwestycją zabezpieczenie Podgórza przed kolejnymi zalaniami wody. Nie tylko ta kanalizacja deszczowa będzie poszerzona, ale w niedalekiej odległości będziemy budować suchy zbiornik na wodę w sytuacji, kiedy z Wołowca będą tutaj ogromne ilości wody mogły spłynąć.
19: Prace drogowe też na ulicach Pankiewicza i Szkolnej. Duża część tych prac jest możliwa dzięki pieniądzom z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei prawie 100 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Wałbrzych na rozwój komunikacji miejskiej. Dzięki tym środkom miasto zyska m.in. 24 autobusy elektryczne, 14 podwójnych ładowarek i mobilną stację tankowania wodoru. O rozwagę podczas grzybobrania apelują do mieszkańców policjanci z naszego regionu. Szczęśliwy był na szczęście finał zeszłotygodniowych poszukiwań 78-letniego grzybiarza w lasach w rejonie Burkatowa. Mężczyzna, który zgubił się podczas zbierania grzybów, w lesie spędził 30 godzin. Znaleziono go odwodnionego i wychłodzonego. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim Wałbrzycha. Do dyspozycji jest ponad 6 milionów złotych. Grzegorz Pałka.
17: Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu oddania głosu ukończy 13 lat. Każdy ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt w wybranym przez siebie obszarze miasta. Głosujemy przez internet. Kto nie ma możliwości zrobienia tego samodzielnie, może skorzystać z komputera w biurze organizacyjnym na drugim piętrze ratusza.
19: Na głosowanie mamy czas do końca września. A teraz zakupy dla policji sfinansowane z pieniędzy unijnych. 3-litrowy silnik, 400 koni mechanicznych pod maską i napęd na 4 koła ma nowy radiowóz, który trafił do wałbrzyskiej policji. Ma służyć głównie drogówce. To co najmniej kilka tygodni potrwają prace remontowe w dwóch największych wałbrzyskich liceach. Chodzi o pierwsze LO na Nowym Mieście i drugie liceum w Śródmieściu. Zakres prac jest ogromny. Ewa Pasierbiewicz.
21: W pierwszym liceum wymieniono ponad 300 okien i ogrzewania. Prace objęły sale lekcyjne i korytarze i wiążą się z koniecznością ich remontu. Nowa instalacja grzewcza jest też w liceum numer 2. Łączny koszt obu inwestycji to 20 milionów złotych. Według miasta termomodernizacja powinna zmniejszyć koszty eksploatacji obu placówek o ponad 30%.
19: Jak pisze dziennik Wałbrzych.pl, wszystko ma być gotowe za kilka tygodni. Na koniec wychodzimy za miasto. Będzie nowa edycja przewodnika po górach Sowich. Tomasz Śnieżek przygotowuje już 6. aktualizację swojej publikacji, bo w ciągu 3 lat od ostatniego wydania sporo się zmieniło.
22: Zwiększa się liczba szlaków turystycznych, powstają nowe obiekty, czy chociażby przyroda, gdzie pojawiają się wilki, gdzie pojawił się sęp w górach Sowich.
19: Nowa edycja przewodnika ukaże się wiosną.
14: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
15: To wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotowała dla Was Monika Trykowska-Chwila, a my wracamy do spotkania z dzisiejszym gościem. Wracamy do tej literackiej podróży, w którą zabiera nas dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
14: Ciekawa książka.
15: O tym, że ta przygoda literacka trwa i mniemam, że trwać jeszcze będzie, świadczy o tym, że kolejny tytuł na horyzoncie. I to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym, wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista, historię, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
23: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między innymi przede wszystkim z Mateuszem Meketyszynem, ale też Magną Woch, która czy Kasią Sielicką, ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam, ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która właśnie do mnie zadzwoniła, I pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie bym strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Megetyszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka, Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
15: Tak brzmi pełny tytuł książki, która jest troszkę kulisami tego, co na zamku się działo, ale o kulisy pisania jej też chciałem zapytać, bo tak mnie to intryguje, bo z jednej strony, gdyby chcieć napisać książkę historyczną, czy taką laurkę, która będzie przypominała historię, no to materiałów mamy mnóstwo, ale jeśli za te kulisy zaglądamy, jeśli podchodzimy do tej historii zupełnie od zaplecza, od postaci pozornie nieznanych, to mam nieodparte wrażenie, że ilość tych materiałów drastycznie maleje. Czy to był problem?
23: Olbrzymi problem, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, bo mieliśmy taki moment, bo zachowały się akta personalne pracowników zamku, głównie tego ostatniego okresu, czyli za Hansa Heinricha XI i XV, czyli to czasy księżnej Daisy, żeby tak czytelnikowi bardziej zobrazować. I tutaj jakby to było takie pewnik, że musimy to mieć, no bo to pozwoli nam chociażby te podstawowe daty zdefiniować w życiorysach tych służących, bo umówmy się, oni nie zostawili po sobie jakichś pełnych życiorysów, nie zostawili po sobie jakichś książek, opowieści, tak, z czego można czerpać. A w pewnym momencie była taka sytuacja, że Mateusz Megetyszyn właśnie, który zobowiązał się dostarczyć akta osobowe, zająć się tym, po prostu dostał odmowę w Archiwum Państwowym i to był bardzo trudny okres. Akt, który ja potrzebowałam, bo już wiedziałam, że o tych postaciach chcę napisać i nagle się okazało, że ja tych dokumentów nie mam. No i wtedy to taka bardzo osobista historia, ale ratował mnie właśnie mój mąż Andrzej, który jest historykiem, który wystarał się o te akta i uratował mi historię. Ale mówię o tym oczywiście, żeby podziękować też Andrzejowi, ale mówię o tym, żeby pokazać, jak jednak mimo wszystko dramatycznie mało jest tych rzeczy, tych dokumentów, które mogłam badać. A miałam, tak jak mówię, już pewne historie wymyślone. Już wiedziałam, o kim chcę napisać, no bo ustaliliśmy to też z Mateuszem, chociaż to potem bardzo się zmieniło, ale też do pewnego momentu się tego trzymałam. I chodzi mi o to, że nie miałam alternatywy, no bo wiesz, ci ludzie po 45 roku, te rodziny, nawet już nie oni sami, no bo już dużo z nich nie żyło, ich już nie było tutaj. Ich nie było już kogo właściwie pytać. Jest pani Stępowska, ale ona była dziewczynką w tamtych czasach, więc ona pamięta tylko jakiś zakres opowieści o zamku, który usłyszała od rodziców i który jednak to jest spojrzenie bardzo młodej osoby. Natomiast więc walka o te dokumenty była stoczona, o te konkretnie, ale wiesz, bo powiedziałeś w tamtym pytaniu, jeszcze się odniosę, że to jest historia wałbrzyska. Ja się nie do końca zgodzę, bo oczywiście dzisiaj Zamek Książ bardzo kojarzymy z Wałbrzychem, miasto jest jego właścicielem i po prostu robi wszystko, żeby ten obiekt wrócił do świetności. trudności. Natomiast tak naprawdę historia Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ, to jest historia śląskiej rodziny, śląskiej arystokracji, która miała swoje dobra, oczywiście Zamek Książ najbardziej prestiżowy, ale miała też swoje dobra przecież w Pszczynie, która leżała po I wojnie światowej już na terenie II Rzeczypospolitej, która weszła w jej skład, zresztą co się przyczyniło też mocno do upadku tej rodziny, ale to są miejscowości wokół Wałbrzycha bardzo liczne, to są w końcu jakieś miejsca, które się wydają dzisiaj zupełnie nieoczywiste, a wtedy one funkcjonowały w ramach zasięgu oddziaływania Hochbergów, jak chociażby właśnie Jelenia Góra.
15: Historię będziemy mieli okazję poznać sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony?
23: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ i nagle weszłam i zobaczyłam tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak? Za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hochbergowskich, czyli hrabiów, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę Kasztana Fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę te pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwell. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Gros Rosen. Ten obóz też miałam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Ardwell, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co by spytałeś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście księżną Daisy, która dominowała, tak, narrację o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenała, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy, więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
15: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Mekytyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
14: Nasz Wałbrzych.
15: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczno-odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
1: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
15: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw. Nie tylko literackich.
1: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
15: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mam styczność z muzyką na fizycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
1: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
15: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
1: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
15: Płyty CD przede wszystkim.
1: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogów.
14: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
15: Odwiedzajcie więc fonotekę mieszczącą się w bibliotece pod Atlantami, a na kolejne odsłony muzycznych odsłuchów będziemy zapraszać we wrześniu po wakacyjnej przerwie. Teraz w programie Radia Złote Przeboje okazja do tego, by bliżej poznać Centrum Integracji Społecznej.
14: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
2: Anna Hamanowicz-Goliszewska, kierownik Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
3: Natalia Rutkowska, pracownik CIS-u.
15: To zacznijmy może od współpracy, czy też komunikacji między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Integracji. Jak to wygląda? Albo może od czego się zaczęło? No bo warto ten początek wspomnieć też. I kiedy?
2: Rozpoczęło się to od projektu, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz w partnerstwie z FRES-em i RCWiP-em realizował od 1 września 2021 do 30 czerwca 2023. Projekt nazywał się Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu Chcę Być, czyli Odkrywamy Życie na Nowo. W ramach tego projektu powstał właśnie CIS, który miał za zadanie reintegrację zawodową, społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. My jako CWS chcieliśmy jakby zaktywizować osoby przebywające w naszych placówkach.
15: Czyli rozumiem, że to też było trochę tak, że to była odpowiedź na potrzeby lokalne i aktualne.
2: Dokładnie tak to było. Chcieliśmy zaktywizować naszych mieszkańców i dać im możliwość powrotu na rynek pracy.
15: Skoro centrum funkcjonuje do dzisiaj, to zakładam, że te potrzeby się nie zmieniły. Czy ich skala się zmieniła może? Jest lepiej, gorzej, jak to na przestrzeni tego czasu wygląda?
2: To znaczy tak, myślę, że potrzeby są ogromne, ponieważ w naszych placówkach przebywają również nowe osoby, więc chcemy jakby nadal aktywizować te osoby do tego, aby wróciły na rynek pracy i dzięki temu mogły jakby zmienić swoje życie i opuścić nasze placówki już jako osoby zatrudnione z możliwością wynajęcia bądź otrzymania mieszkania z gminy Wałbrzych.
15: No i często to są takie historie, które od takich najczarniejszych scenariuszy wręcz się zaczynały, no bo hasło kryzys jest nam dobrze znane, ale ono ma różne oblicza.
2: Tak, dokładnie.
15: W jakich okolicznościach takie osoby trafiają? Jak ta droga wygląda?
2: Do placówek trafiają osoby, które nie mają miejsca zamieszkania, tak? I te osoby najczęściej też nie mają zatrudnienia. W związku z czym CIS daje szansę jakby wrócić na ten rynek pracy, tak? Mówi się o aktywizacji społeczno-zawodowej, czyli takim przywróceniu tych osób do jakby społeczeństwa i podjęcia zatrudnienia. Więc w ramach CIS-u te osoby nie tylko podejmują małymi kroczkami zatrudnienia, ale też mogą skorzystać z pomocy specjalistów w ramach właśnie CIS-u. Są to psychologowie, są to doradcy rodzinni, są to prawnik, czyli też jakby mają możliwość rozwiązywania tych wszystkich swoich problemów dotyczących niekoniecznie tylko braku zatrudnienia, tak?
15: Często z tą pracą jest tak, że to właśnie ta droga zawodowa, czy też powrót na tę drogę zawodową świadczy o powrocie na normalne tory życiowe. Czy to się udaje? Niekoniecznie musimy może podawać statystyki, ale no wiem, że są takie historie, które potwierdzają, że jednak się da, że można.
2: Tak, oczywiście. No właśnie w ramach projektu, który realizowaliśmy, uczestnicy, którzy rozpoczęli zatrudnienie socjalne w CIS-ie, zakończyli, ale podjęli normalnie pracę na umowę o pracę i dalej to kontynuują. Są to też osoby, które już opuściły nasze placówki i samodzielnie jakby sobie tutaj radzą w tej sytuacji.
15: I to też chyba taka sytuacja, która potwierdza to, że jeśli mówimy o kryzysie bezdomności, to nie jest tak, że jeśli on się przytrafi, to na tym się kończy i że to już jest taki dożywotny beneficjent naszych podatków.
2: No nie, po to jesteśmy, żeby aktywizować tych ludzi i jakby korzystać z różnych narzędzi, aby mieli możliwość powrotu do jakby i na rynek pracy, ale też do społeczeństwa, czyli posiadać własne mieszkanie.
15: Proces zakładam, że jest indywidualny mocno, zależy od każdego z osobna, ale chyba dla Was to jest satysfakcja i duża radość, jeśli to się udaje, biorąc pod uwagę stan początkowy i okoliczności, w jakich te osoby się pojawiały i korzystały z Waszej pomocy, a to jak wygląda dzisiaj, no chyba uśmiech na twarzy się pojawia.
2: Tak, oczywiście. Każda taka osoba, która ma szansę podjąć już zatrudnienie, umowę pracy, wyjść jakby ze schroniska, posiadać własny lokal czy wynajęty, to jest tak sukces.
15: Czyli co, możemy tylko zachęcić tych, którzy mają takie poczucie, że być może w życiu wydarzyło się tyle, że już taka normalność w cudzysłowie nie jest dla mnie, że jednak się da, że jednak można, tylko trzeba chęci tych zmian.
2: Oczywiście, tak, chęci i jakby no, troszeczkę pracy na początek, ale wszystko jest możliwe.
15: Przykładem takiej sytuacji, w której mogłoby się wydawać, że jak się problemy nagromadzą, to już nie ma wyjścia, ale jednak wyjście jest i z nami jest pani Natalia, która z tej oferty korzystała. Może powiedzmy, od czego się zaczęło, jak pani tutaj trafiła?
4: Do ośrodka trafiłam w 2023 roku, ponieważ no, nie miałam miejsca pobytu, musiałam. Później po prawie 2 latach poprosiłam panią socjalną, żeby mi pomogła w znalezieniu pracy, bo szukałam tyle czasu tej pracy i nie mogłam jej znaleźć. No i wtedy pojawił się CIS.
15: No i to chyba mocno stresujące, kiedy człowiek jednak troszkę się męczy, szuka tej pracy, nie udaje się znaleźć. W Wałbrzychu niektórzy mówią, że to trudne. Ta sytuacja chyba potwierdza, że był problem.
4: Był problem, był spory problem, bo matki z dziećmi niestety mają te trudności. Nie chcą pracodawcy przyjmować matek, no bo wiadomo, wiąże się to z L4, no ale tutaj była taka możliwość, dzięki Bogu.
15: Udało się, no to może troszkę przypomnijmy i wspomnijmy, jak to wyglądało od momentu, w którym się pani tutaj pojawiła i z wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystała. Jak ta pomoc wyglądała?
4: Na początku była właśnie ta przyjęcie do Centrum Integracji na 3 miesiące, później zostało przedłużone na 11 miesięcy i w czerwcu skończyło się to 11 miesięcy i została kolejna umowa przedłużona na rok czasu.
15: No to czyli sukces osiągnięty, bo praca znaleziona, zadowolona pani z pracy, udało się trafić do takiego miejsca, które jest okej?
4: Tak, tak. Dzięki tej pracy też wyszłam z bezdomności, dostałam własny lokal socjalny, mieszkam z synem sama w końcu, także wszystko idzie na plus.
15: Różne sytuacje w życiu się przytrafiają i czasem jest tak, jak wspomniałem, że wydaje nam się, że to już jest taki ciemny korytarz bez wyjścia i już dalej nic się nie wydarzy dobrego. Chyba nadzieja jednak pomaga i otoczenie dobrych osób sprzyjających, żeby było lepiej, żeby ta nadzieja na przyszłość była. Czy tak było w pani wypadku?
4: Tak.
15: Jakieś plany na przyszłość teraz? No bo jak jest praca, jak jest stabilizacja, to chyba jest trochę spokojniej, trochę lepiej.
4: Tak, tak, jest o wiele spokojniej. No w przyszłości, na następny rok planuję iść do szkoły, żeby jakiś zawód

0: sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografik.
1: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, Zamek Książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Za chwilę filmowe propozycje wałbrzyskiego kina Apollo, ale najpierw wracamy do sportu, o którym chwilę temu była mowa przy okazji jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu, ale teraz do rowerowych atrakcji. Przechodzimy, a dokładniej do tego, jak pod kątem tras rowerowych nasze miasto się zmienia. Te wszystkie zmiany, rozwój tej infrastruktury, rowerowy oficer Wałbrzycha Mateusz Kaszubski umieszcza na specjalnej mapie, z której skorzystać możecie w internecie.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: na pewno w tym roku.

0: roku, bo to zaskoczy nas skala inwestycji w infrastrukturę rowerową, która no, jest rekordowa, jeśli idzie o historię Wałbrzycha, bo tak dużego frontu robót jeszcze nie było. Dopiero co oddaliśmy do użytku krótki, ale ważny odcinek ulicy Ogrodowej. W chwili obecnej trwa budowa odcinka drogi dla rowerów na ulicy Wrocławskiej. Tutaj do końca czerwca ten etap powinien być zakończony, ale tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem i największym wyzwaniem inwestycyjnym w historii miasta jest budowa tak zwanej ścieżki obwodnicowej, która prowadzona będzie aż od Piaskowej Góry w okolicy obwodnicy Wałbrzycha i kończyć się będzie w samym Śródmieściu. To największe zadanie, zresztą skala robót świadczy o tym, że zadanie zostało podzielone w ogóle na dwa niezależne zadania, które realizują dwie niezależne firmy i to w tym roku zostanie zakończone, czyli długa trasa łącząca kilka dzielnic miasta, w pełni wyposażona, oświetlona, monitorowana, wygodna, z zamieszką asfaltową, więc myślę, że rowerzyści to docenią. Dodatkowo niebawem na ulicy Uczniowskiej rozpocznie się remont najstarszego odcinka drogi dla rowerów, jaki w mieście mamy. Tam stara, zniszczona nawierzchnia z kostki zyska zupełnie nową nawierzchnię asfaltową, zostanie ujednolicona, poszerzona i ten odcinek też w tym roku będzie gotowy. Czekamy także jeszcze, czeka nas jeszcze jedno zadanie, czyli odcinek, który połączy rondo pod Palmiarnią z Zamkiem Książ, bo tam w chwili obecnej połączenia nie ma. To zadanie już czeka tak naprawdę ostatnie decyzje, także tych zadań jest bardzo dużo. Większość z nich ma być zrealizowana jeszcze w tym roku, na jesieni, dlatego ten obraz się mocno zmienia, no i na pewno będzie to zauważalne dla wszystkich rowerzystów.
1: To jak możemy podróżować, co mamy do dyspozycji? Możemy też obserwować, nie zawsze wyjeżdżając na ulicę i drogi w Wałbrzychu, można to obserwować także z perspektywy smartfonów czy też komputerów, bo warto pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji rowerową mapę Wałbrzycha, gdzie te nowości też są zaznaczane.
0: Dokładnie tak, i jest stworzona pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg, stref ograniczonego jakiegoś ruchu, gdzie rowerzyści mają pierwszeństwo. To jest takie miejsce, gdzie są zebrane wszystkie istniejące i planowane inwestycje, także te drobne rzeczy typu, gdzie zostawić rower, gdzie można ewentualnie go naprawić, bo w przestrzeni miasta w ostatnim czasie pojawiły się samoobsługowe stacje naprawy rowerów, w tym jedna pod Akwazdrojem. Te wszystkie inwestycje staram się na bieżąco nanosić na tę mapę. Ona jest dostępna dla wszystkich, jest całkowicie bezpłatna. Ja zresztą też rowerzystów zachęcam do tego, że jeżeli o czymś wiedzą, co pominąłem, żeby mi to zgłaszali. Jestem dla nich dostępny pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu. Mogą wszystkie swoje uwagi zgłaszać. Myślę, że w chwili obecnej mam już całościowy obraz tego, co w mieście jest i co będzie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę stronę odwiedzać.
1: I to nie tylko z perspektywy czysto technicznej i śledzenia aktualności, ale też planowania chyba tras, wycieczek, jeśli szukamy pomysłów, inspiracji, to też może być to przydatne.
0: Jasne, to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzieś planujemy dojechać, można w łatwy sposób sobie zobaczyć, podpatrzeć, czy na pewno nam się uda, czy w bezpieczny sposób. Nie wszyscy rowerzyści lubią poruszać się jezdnią, dlatego tutaj można śmiało sprawdzić, czy jest jakaś inna droga alternatywna dla naszej trasy, czy ktoś gdzieś jest, a może za jakiś czas powstanie. No myślę, że to takie dosyć duże kompendium wiedzy dotyczące tego, co w mieście mamy.
1: To powiedzmy teraz krok po kroku, jak ta mapa działa, gdzie ją odnaleźć już wiemy, jak z niej korzystać.
0: Jest to mapa naniesiona jako warstwy na OpenStreetMap, więc ona jest dostępna dla każdego bez względu. Oczywiście jakby tutaj tylko ja sobie pozostawiam te możliwości edycji, ale są podzielone na warstwy oddzielne dotyczące parkingów rowerowych, oddzielne dróg dla rowerów czy stref ruchu spokojnego. Można te informacje sobie wszystkie wyfiltrować. Każda warstwa jest opisana, co oznaczają użyte kolory i punkty, więc wydaje mi się, że jest to taka dosyć forma przejrzysta. Pewnie nie idealna, to już słyszałem pewne obiekcje co do tego, że to nie pozwala do końca planować trasy, ale tak jak wspomniałem, to przede wszystkim było narzędzie pomocnicze w mojej pracy jako oficera rowerowego. Nie ukrywam, że jeżeli projekt będzie się rozwijał, jeżeli będzie zapotrzebowanie ze strony rowerzystów, no to te informacje wszystkie nie widzę przeszkód, żeby przenieść na jakiś inny typ portalu, który będzie bardziej przyjazny użytkownikom, ale wydaje mi się, że na tym etapie, który mamy, zupełnie się to wystarczy.
1: Można było wywnioskować, że to jest inicjatywa, która będzie się rozwijała, że można zgłaszać swoje pomysły, swoje uwagi. W jaki sposób? Jeśli często podróżujemy rowerem, mamy jakieś rozwiązania, pomysły, to jak się zgłosić?
0: Ja jestem dostępny dla rowerzystów pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu i na profilu oficera rowerowego na Facebooku. Śmiało można do mnie pisać, przesyłać swoje wnioski, spostrzeżenia, zgłaszać problemy, bo chociażby czasem rowerzyści podrzucają jakieś tematy związane z, na przykład z organizacją ruchu, a jako oficer rowerowy jestem członkiem Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy prezydencie miasta Wałbrzycha i tam opiniujemy tego typu projekty, więc ja takie informacje uzyskane od rowerzystów mogę przedstawić na posiedzeniu Rady i o to skutecznie zawalczyć.
2: Zmieniamy temat.
1: To ważny moment dla wszystkich mieszkańców miasta, bo za sprawą inicjatywy, jaką jest Wałbrzyski Budżet Obywatelski, to miasto może się zmienić na lepsze. Jesteśmy na etapie głosowania i do aktywnego udziału w tejże inicjatywie zachęca niezmiennie prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej.
2: Tym żyje Wałbrzych.
3: Jesteśmy na ulicy Dunikowskiego w ogrodzie jordanowskim, który po wielu, wielu latach właściwie takiego powolnego zapomnienia kilka lat temu został w pełni zrewitalizowany w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy projekty zgłaszane przez mieszkańców i radnych Piaskowej Góry zrealizowały się w takiej bardzo już, powiedziałbym, dojrzałej formie. Dwa boiska, plac zabaw, mnóstwo ławek do przyjemnego posiedzenia. I ten projekt pokazuje, właściwie trzy projekty w jednym, pokazuje, że warto głosować, warto wybierać w budżecie obywatelskim, a przecież od 1 września do 30 września, czyli teraz, możemy głosować w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Przypominam, że głosujemy na stronie internetowej, która jest dedykowana Wałbrzyskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, ale również na stronie Urzędu Miasta. Głosują wszyscy od 13 roku życia. Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych w mieście. To się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic. A więc zachęcam do głosowania i wybierania własnych projektów, bo tak jak zrobili to mieszkańcy Piaskowej Góry, zagłosowali za rewitalizacją tego ważnego miejsca również w historii Piaskowej Góry i Wałbrzycha i cieszą się z tego. Już nie chcę mówić o dziesiątkach innych ważnych inwestycji, które powstały w wyniku aktywności mieszkańców w budżecie obywatelskim. A więc zachęcam do głosowania. Od 1 września do 30 głosujemy na projekt w budżecie obywatelskim. Głosujemy internetowo oczywiście na podany adres mailowy. Wszystkiego dobrego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Miniony tydzień to kolejny odcinek serialu pod tytułem Walka z nietrzeźwymi kierowcami. Jedna z interwencji rozpoczęła się na ulicy Mieszka I w Wałbrzychu w czwartek przed godziną 22.30. Funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna siedzący w zaparkowanym pojeździe był pijany. 50-latek na widok podjeżdżającego do niego radiowozu nagle ruszył samochodem i zaczął uciekać, dlatego też mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, no i ruszyli w pościg. Mężczyzna kontynuował jednak jazdę ulicami Piaskowej Góry, Szczawienka, by ostatecznie udać się na Podzamcze. W międzyczasie 50-latek doprowadził na ulicy Orłowicza do kolizji drogowej z zaparkowanym autem. Na podwalu Wałbrzyszanin stracił ostatecznie panowanie nad pojazdem, ściął latarnię uliczną, a prowadzony przez niego samochód dachował na terenie zielonym i chodniku. Mężczyźnie nic się nie stało. Podczas policyjnych czynności na miejscu zdarzenia potwierdziło się, że 50-latek jest w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wałbrzyszanin utracił tym samym uprawnienia do prowadzenia pojazdów i noc spędził w policyjnej celi. Jego samochód został odholowany na miejski parking przy ulicy Ceglanej. Sprawca odpowie teraz za szereg przestępstw. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, jako że ten nie należał do niego.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Jeśli szukacie pomysłu na weekend albo chcielibyście nadrobić filmowe zaległości w nadchodzącym tygodniu, to pierwsze kroki powinniście skierować oczywiście do wałbrzyskiego kina Apollo. Od tego weekendu spory wybór, kilka nowości, kilka ciekawych propozycji, no a wśród nich tytuł, którego przedstawiać nie trzeba z pewnością miłośnikom kulinariów. Tony. Film opowiada o początkach drogi Antonego Bourdain, zanim stał się słynnym szefem kuchni, podróżnikiem, pisarzem i telewizyjną osobowością. Latem 1976 roku młody Tony trafia do restauracji w pełnym życia Provincetown, gdzie zaczyna od pracy na zmywaku. W świecie kuchennego chaosu, mocnych charakterów i nieustającej energii po raz pierwszy odkrywa fascynację gotowaniem i środowisko, które na zawsze zmieni jego życie. To historia o poszukiwaniu własnej drogi, młodzieńczym buncie i narodzinach pasji, która z czasem uczyni Bourdain ikoną. Kolejna nowość to coś dla miłośników klimatu fantasy, film Totalna Magia 2. Tutaj na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock, więc obsada mówi sama za siebie. Grające główne role w filmie Totalna Magia 2, aktorki powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu. Od tego weekendu w jeleniogórskim kinie Helios. Idziemy dalej i nieco zmieniamy klimat na okoliczności wojenne. Niebo nad Normandią to kolejna propozycja trzymająca w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych mistrz złożonych ról charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat Nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera opartego na faktach hotelu Mumbai. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki mogą odczuć miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stack musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stack toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby. Nad wszystkim czuwa generał Dwight Eisenhower, który musi zdecydować, czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić, ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów. W ten weekend na dużym ekranie gości także ksiądz Jan Kaczkowski. Charyzmatyczny, duchowny i zwykły, błądzący człowiek. Naznaczony nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. Dzień dziecka, diagnoza choroby, wspomnienia z dzieciństwa, symboliczne narodzenie dla wieczności. Metaforyczny termin, który w filmie koncentruje uwagę na miłość. Na miłości do innych ludzi chorych i pogubionych, na miłości do rodziny, do ojca i do Boga. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym. Skonstruowany z nieznanych archiwaliów, prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Zapraszam bardzo serdecznie do wyruszenia w tę historyczną, dokumentalną podróż.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: To propozycja wałbrzyskiego kina Apollo i tym filmowym zaproszeniem ja z wami żegnam się. Oczywiście tylko i wyłącznie w tym odcinku magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Z kolejną porcją informacji z życia naszego miasta wracamy na antenę Radia Złote Przeboje już niebawem. Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
11: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
11: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
13: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
11: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili. Radio Złote Przeboje. Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenie mam Bonnie.

0: Śliwki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystko. Wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Reklama.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama. Nareszcie weekend.
7: Nareszcie niedziela.
6: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: zaraz wpadniesz.
1: Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
4: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
5: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
4: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas.
6: Radio Złote Przeboje.
3: Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

pan Obalej w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. La, la, la.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusz

0: Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła Power of Love, też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. Słuchuję sobie, jak formy Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
7: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
8: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
9: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3 piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
8: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
11: Radio Złote Przeboje.
7: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złota piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z Dniem Całowania Chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
17: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
18: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
17: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
19: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
17: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja to już teraz.
20: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sissy Catch. W Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce, ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

0: Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid. Po wizycie w lesie porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
14: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
15: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
13: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na 3. piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
16: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
13: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
17: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
13: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00, to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

Od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydane w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: Od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
4: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
4: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
3: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13:00 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16:00, a już teraz Ace of Base.

0: Ta artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania, dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No, a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No, a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba!

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie to teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą, Edyta Górniak. A już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu, złote przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
12: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
11: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
13: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
11: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Minuty po godzinie 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14, to teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Then we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzam, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
9: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
8: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Pogoda.
7: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Sporo hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moro.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Pan Rębiszewski?
15: We włosach. Osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim.
0: O.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesieni wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm. Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
4: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
3: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
5: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
6: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
7: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
6: Z Danii.
3: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: kilka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przebojów w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kolejny kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
13: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
12: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła 2 zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą 2 kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

Do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie single Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę?

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot-dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
17: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
16: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
18: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
16: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Beyoncé Madness w Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo. W radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry Lady. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Reklama.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężną.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
20: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
19: No, ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
21: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No, nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu aż na jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
11: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. No, proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Mam nadzieję, że stałym słuchaczom Radia Złote Przeboje nie muszę przypominać się, że to nasza stała pora, kiedy rozmawiamy o tym, co dzieje się w Wałbrzychu, a tym, którzy są z nami po raz pierwszy, wyjaśniam, że zaczynamy właśnie magazyn Tydzień w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam na tę najbliższą godzinę. A w niej dziś naszym gościem będzie m.in. Agnieszka Dobkiewicz. Porozmawiamy o jej literackim dorobku i nowości pod tytułem Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Książka, która powstała we współpracy z Mateuszem Mekityszynem.
5: Jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący, bo nic o nich nie wiemy właściwie. Zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem.
4: O tym, jak miasto się też zmienia, będziemy rozmawiać, będziemy przypominać wam o możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.
6: Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu oddania głosu ukończy 13 lat. Każdy ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt w wybranym przez siebie obszarze miasta.
4: A później też sprawdzimy, jak Wałbrzych zmienia się pod kątem potrzeb rowerzystów.
7: Pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg.
4: A to tylko część tematów, które dziś dla was przygotowaliśmy. Zapraszam serdecznie, zaczynamy.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
4: A moim i Państwu gościem w naszej audycji jest Agnieszka Dobkiewicz, gość bardzo długo wyczekiwany. Dlaczego, to zaraz powiem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam Państwa serdecznie.
4: Ja tutaj na mojego gościa w żadnym wypadku winy nie zrzucam, to tylko i wyłącznie moja opieszałość, bo tych książek na rynku pojawiło się wiele i okazji do spotkań też powinno być wiele, ale będziemy nadrabiać, dlatego że też nowości na horyzoncie, ale myślę, że dobrym wstępem może być podsumowanie tego, co dotychczas, bo to literackie portfolio już całkiem pokaźne.
5: Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że, która była mistrzynią ciasta drożdżowego, że dobre ciasto musi wyrosnąć, więc nie ma rzeczy, które nie powinniśmy tego żałować. Jest teraz, możemy teraz porozmawiać i to na pewno będzie bardzo pączkująca rozmowa. No faktycznie, my się gdzieś tam mieliśmy, pamiętam, spotkać przy okazji mojej Norymbergi różne okoliczności, to była zresztą pandemia, więc taki bardzo trudny czas dla wszystkich. I faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Po żydowskie, i to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny, oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Gross-Rosen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowski, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo, to jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca dużo emocji i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
4: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
5: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu. I po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak? Więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. Bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? Wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że trudne rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią. Ale wiesz co, podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych, akurat nie Gross-Rosen, tylko dwóch innych i oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie Państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą Trybunę prowadzi i zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia i właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to po żydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świński Portal Historyczny, który prowadzę i autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
4: Do spotkania z dziennikarką i pisarką Agnieszką Dobkiewicz wracamy za moment, będziemy rozmawiać o najnowszej książce, ale najpierw garść informacji z życia miasta.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Monika Trychowska, chwila, zapraszam. Jest kolejna inwestycja drogowa w Śródmieściu Wałbrzycha. Z jakimi utrudnieniami trzeba się liczyć w związku z przebudową odcinka ulicy Matejki od Placu Solidarności do Zamkowej? O tym Małgorzata Mura.
8: W pierwszym etapie to utrudnienia najbardziej uciążliwe ze względu na całkowite zamknięcie dla ruchu odcinka od ulicy Zamkowej. Zamknięcie drogi wynika z konieczności wymiany instalacji znajdujących się pod jezdnią. Ulicę Matejki przejedziemy od Placu Solidarności tylko do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Następnie albo powrót, albo przejazd w kierunku ulicy Kościelnej i Straży Pożarnej.
2: Stosujcie się do nowych oznakowań. Ruszyła też modernizacja ulicy Internatowej, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
9: Rozpoczynamy tą inwestycją zabezpieczenie podgórza przed kolejnymi zalaniami wody. Nie tylko ta kanalizacja deszczowa będzie poszerzona, ale w niedalekiej odległości będziemy budować suchy zbiornik na wodę w sytuacji, kiedy z Wołowca będą tutaj ogromne ilości wody mogły spłynąć.
2: Prace drogowe też na ulicach Pankiewicza i Szkolnej. Duża część tych prac jest możliwa dzięki pieniądzom z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei prawie 100 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Wałbrzych na rozwój komunikacji miejskiej. Dzięki tym środkom miasto zyska m.in. 24 autobusy elektryczne, 14 podwójnych ładowarek i mobilną stację tankowania wodoru. O rozwagę podczas grzybobrania apelują do mieszkańców policjanci z naszego regionu. Szczęśliwy był na szczęście finał zeszłotygodniowych poszukiwań 78-letniego grzybiarza w lasach w rejonie Burkatowa. Mężczyzna, który zgubił się podczas zbierania grzybów, w lesie spędził 30 godzin. Znaleziono go odwodnionego i wychłodzonego. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim Wałbrzycha. Do dyspozycji jest ponad 6 milionów złotych. Grzegorz Pałka.
6: Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu oddania głosu ukończy 13 lat. Każdy ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt w wybranym przez siebie obszarze miasta. Głosujemy przez internet. Kto nie ma możliwości zrobienia tego samodzielnie, może skorzystać z komputera w biurze organizacyjnym na drugim piętrze ratusza.
2: Na głosowanie mamy czas do końca września. A teraz zakupy dla policji sfinansowane z pieniędzy unijnych. 3-litrowy silnik, 400 koni mechanicznych pod maską i napęd na 4 koła ma nowy radiowóz, który trafił do wałbrzyskiej policji. Ma służyć głównie drogówce. To co najmniej kilka tygodni potrwają prace remontowe w dwóch największych wałbrzyskich liceach. Chodzi o pierwsze Elona. na Nowym Mieście i drugie liceum w Śródmieściu. Zakres prac jest ogromny. Ewa Pasierbiewicz.
10: W pierwszym liceum wymieniono ponad 300 okien i ogrzewania. Prace objęły sale lekcyjne i korytarze i wiążą się z koniecznością ich remontu. Nowa instalacja grzewcza jest też w liceum numer 2. Łączny koszt obu inwestycji to 20 milionów złotych. Według miasta termomodernizacja powinna zmniejszyć koszty eksploatacji obu placówek o ponad 30%.
2: Jak pisze dziennik Wałbrzych.pl, wszystko ma być gotowe za kilka tygodni. Na koniec wychodzimy za miasto. Będzie nowa edycja przewodnika po górach sowich. Tomasz Śnieżek przygotowuje już 6. aktualizację swojej publikacji, bo w ciągu 3 lat od ostatniego wydania sporo się zmieniło.
11: Zwiększa się liczba szlaków turystycznych, powstają nowe obiekty, czy chociażby przyroda, gdzie pojawiają się wilki, gdzie pojawił się sęp w górach sowich.
2: Nowa edycja przewodnika ukaże się wiosną.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: To wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Te informacje przygotowała dla Was Monika Trykowska-Chwila, a my wracamy do spotkania z dzisiejszym gościem. Wracamy do tej literackiej podróży, w którą zabiera nas dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
3: Ciekawa książka.
4: O tym, że ta przygoda literacka trwa i mniemam, że trwać jeszcze będzie, świadczy o tym, że kolejny tytuł na horyzoncie. I to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym w Wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista, historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
5: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nimi, przede wszystkim z Mateuszem Mygetyszynem, ale też Magną Woch, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. No ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która właśnie do mnie zadzwoniła, i pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Mygetyszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
4: Tak brzmi pełny tytuł książki, która jest troszkę troszeczkę kulisami tego, co na zamku się działo, ale o kulisy pisania jej też chciałem zapytać, bo tak mnie to intryguje, bo z jednej strony, gdyby chcieć napisać książkę historyczną, czy taką laurkę, która będzie przypominała historię, no to materiałów mamy mnóstwo, ale jeśli za te kulisy zaglądamy, jeśli podchodzimy do tej historii zupełnie od zaplecza, od postaci pozornie nieznanych, to mam nieodparte wrażenie, że ilość tych materiałów drastycznie maleje. Czy to był problem?
5: Olbrzymi problem, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, bo mieliśmy taki moment, bo zachowały się akta personalne pracowników zamku, głównie tego ostatniego okresu, czyli za Hansa Heinricha XI i XV, czyli to czasy księżnej Daisy, żeby tak czytelnikowi bardziej zobrazować. I tutaj jakby to było taki pewnik, że musimy to mieć, no bo to pozwoli nam chociażby te podstawowe daty zdefiniować w życiorysach tych służących, bo umówmy się, oni nie zostawili po sobie jakichś pełnych życiorysów, nie zostawili po sobie jakichś książek, opowieści, tak, z czego można czerpać. A w pewnym momencie była taka sytuacja, że Mateusz Meketyszyn właśnie, który zobowiązał się dostarczyć akta osobowe, zająć się tym, po prostu dostał odmowę w Archiwum Państwowym i to był bardzo trudny okres. Akt, który ja potrzebowałam, bo już wiedziałam, że o tych postaciach chcę napisać i nagle się okazało, że ja tych dokumentów nie mam. No i wtedy to taka bardzo osobista historia, ale ratował mnie właśnie mój mąż Andrzej, który jest historykiem, który wystarał się o te akta i uratował mi historię. Ale mówię o tym oczywiście, żeby podziękować też Andrzejowi, ale mówię o tym, żeby pokazać, jak jednak mimo wszystko dramatycznie mało jest tych rzeczy, tych dokumentów, które mogłam badać. A miałam, tak jak mówię, już pewne historie wymyślone. Już wiedziałam, o kim chcę napisać, no bo ustaliliśmy to też z Mateuszem, chociaż to potem bardzo się zmieniło, ale też do pewnego momentu się tego trzymałam. I chodzi mi o to, że nie miałam alternatywy, no bo wiesz, ci ludzie po 45 roku, te rodziny, nawet już nie oni sami, no bo już dużo z nich nie żyło, ich już nie było tutaj. Ich nie było już kogo właściwie pytać. Jest pani Stępowska, ale ona była dziewczynką w tamtych czasach, więc ona pamięta tylko jakiś zakres opowieści o zamku, który usłyszała od rodziców i który jednak to jest spojrzenie bardzo młodej osoby. Natomiast więc walka o te dokumenty była stoczona, o te konkretnie, ale wiesz, bo powiedziałeś w tamtym pytaniu, jeszcze się odniosę, że to jest historia wałbrzyska. Ja się nie do końca zgodzę, bo oczywiście dzisiaj Zamek Książ bardzo kojarzymy z Wałbrzychem, miasto jest jego właścicielem i po prostu robi wszystko, żeby ten obiekt wrócił do świetności. Natomiast tak naprawdę historia Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ, to jest historia śląskiej rodziny, śląskiej arystokracji, która miała swoje dobra, oczywiście Zamek Książ najbardziej prestiżowy, ale miała też swoje dobra przecież w Pszczynie, która leżała po I wojnie światowej już na terenie II Rzeczypospolitej, która weszła w jej skład, zresztą co się przyczyniło też mocno do upadku tej rodziny, ale to są miejscowości wokół Wałbrzycha bardzo liczne, to są w końcu jakieś miejsca, które się wydają dzisiaj zupełnie nieoczywiste, a wtedy one funkcjonowały w ramach zasięgu oddziaływania Hochbergów, jak chociażby właśnie Jelenia Góra.
4: Historię będziemy mieli okazję poznać sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony.
5: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była tak mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ i nagle weszłam i zobaczyłam, tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak, za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega leci na pocztę, bo tam zanosi, czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hubergowskich, czyli hrabiów, przepraszam, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę kasztana fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę te pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Arduin. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich, no i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Gross Rosen. Ten obóz też miałam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Arduin, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co bym spytałaś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście książną Daisy, która zdominowała, tak, narrację o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenała, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy, więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
4: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Mekytyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
3: Nasz Wałbrzych.
4: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam Fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczne Odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
12: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
4: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw. Nie tylko literackich.
12: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
4: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mamy styczność z muzyką na fizycznie. elektrycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
12: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
4: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
12: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
4: Płyty CD przede wszystkim.
12: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogów.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Odwiedzajcie więc fonotekę mieszczącą się w bibliotece pod Atlantami, a na kolejne odsłony muzycznych odsłuchów będziemy zapraszać we wrześniu po wakacyjnej przerwie. Teraz w programie Radia Złote Przeboje okazja do tego, by bliżej poznać Centrum Integracji Społecznej.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
13: Anna Hamanowicz-Goliszewska, kierownik Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
14: Natalia Rutkowska, pracownik CIS-u.
4: To zacznijmy może od współpracy, czy też komunikacji między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Integracji. Jak to wygląda? Albo może od czego się zaczęło? No bo warto ten początek wspomnieć też. I kiedy?
13: Rozpoczęło się to od projektu, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz w partnerstwie z FRES-em i RCWiP-em realizował od 1 września 2021 do 30 czerwca 2023. Projekt nazywał się Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu Chcę Być, czyli odkrywamy życie na nowo. W ramach tego projektu powstał właśnie CIS, który miał za zadanie reintegrację zawodową, społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. My jako CWS chcieliśmy jakby zaktywizować osoby przebywające w naszych placówkach.
4: Czyli rozumiem, że to też było trochę tak, że to była odpowiedź na potrzeby lokalne i aktualne.
13: Dokładnie tak to było. Chcieliśmy zaktywizować naszych mieszkańców i dać im możliwość powrotu na rynek pracy.
4: Skoro centrum funkcjonuje do dzisiaj, to zakładam, że te potrzeby się nie zmieniły. Czy ich skala się zmieniła może? Jest lepiej, gorzej? Jak to na przestrzeni tego czasu wygląda?
13: To znaczy tak, myślę, że potrzeby są ogromne, ponieważ w naszych placówkach przebywają również nowe osoby, więc chcemy jakby nadal aktywizować te osoby do tego, aby wróciły na rynek pracy i dzięki temu mogły jakby zmienić swoje życie i opuścić nasze placówki już jako osoby zatrudnione z możliwością wynajęcia bądź otrzymania mieszkania z gminy Wałbrzych.
4: No i często to są takie historie, które od takich najczarniejszych scenariuszy wręcz się zaczynały, no bo hasło kryzys jest nam dobrze znane, ale ono ma różne oblicza.
13: Tak, dokładnie.
4: W jakich okolicznościach takie osoby trafiają? Jak ta droga wygląda?
13: Do placówek trafiają osoby, które nie mają miejsca zamieszkania, tak? I te osoby najczęściej też nie mają zatrudnienia. W związku z czym CIS daje szansę jakby wrócić na ten rynek pracy, tak? Mówi się o aktywizacji społeczno-zawodowej, czyli takim przywróceniu tych osób do jakby społeczeństwa i podjęcia zatrudnienia. Więc w ramach CIS-u te osoby nie tylko podejmują małymi kroczkami zatrudnienie, ale też mogą skorzystać z pomocy specjalistów w ramach właśnie CIS-u. Są to psychologowie, są to doradcy rodzinni, są to prawnik, czyli też jakby mają możliwość rozwiązywania tych wszystkich swoich problemów dotyczących niekoniecznie tylko braku zatrudnienia, tak?
4: Często z tą pracą jest tak, że to właśnie ta droga zawodowa, czy też powrót na tę drogę zawodową świadczy o powrocie na normalne tory życiowe. Czy to się udaje? niekoniecznie musimy może podawać statystyki, ale no wiem, że są takie historie, które potwierdzają, że jednak się da, że można.
13: Tak, oczywiście. No właśnie w ramach projektu, który realizowaliśmy, uczestnicy, którzy rozpoczęli zatrudnienie socjalne w CIS-ie, zakończyli, ale podjęli normalnie pracę na umowę o pracę i dalej to kontynuują. Są to też osoby, które już opuściły nasze placówki i samodzielnie jakby sobie tutaj radzą w tej sytuacji.
4: I to też chyba taka sytuacja, która potwierdza to, że jeśli mówimy o kryzysie bezdomności, to nie jest tak, że jeśli on się przytrafi, to na tym się kończy i że to już jest taki dożywotny beneficjent naszych podatków.
13: No nie, po to jesteśmy, żeby aktywizować tych ludzi i jakby korzystać z różnych narzędzi, aby mieli możliwość powrotu do jakby i na rynek pracy, ale też do społeczeństwa, czyli posiadać własne mieszkanie.
4: Proces zakładam, że jest indywidualny, mocno zależy od każdego z osobna, ale chyba dla Was to jest satysfakcja i duża radość, jeśli to się udaje, biorąc pod uwagę stan początkowy i okoliczności, w jakich te osoby się pojawiały i korzystały z Waszej pomocy, a to jak wygląda dzisiaj, no chyba uśmiech na twarzy się pojawia.
13: Tak, oczywiście. Każda taka osoba, która ma szansę podjąć już zatrudnienie, umowę pracy, wyjść jakby ze schroniska, posiadać własny lokal czy wynajęty, to jest tak sukces.
4: Czyli co, możemy tylko zachęcić tych, którzy mają takie poczucie, że być może w życiu wydarzyło się tyle, że już taka normalność w cudzysłowie nie jest dla mnie, że jednak się da, że jednak można, tylko trzeba chęci tych zmian.
13: Oczywiście, tak, chęci i jakby no, troszeczkę pracy na początek, ale wszystko jest możliwe.
4: Przykładem takiej sytuacji, w której mogłoby się wydawać, że jak się problemy nagromadzą, to już nie ma wyjścia, ale jednak wyjście jest i z nami jest pani Natalia, która z tej oferty korzystała. Może powiedzmy, od czego się zaczęło, jak pani tutaj trafiła?
14: Do ośrodka trafiłam w 2023 roku. Ponieważ no, nie miałam miejsca pobytu, musiałam. Później, po prawie 2 latach, poprosiłam panią socjalną, żeby mi pomogła w znalezieniu pracy, bo szukałam tyle czasu tej pracy i nie mogłam jej znaleźć. No i wtedy pojawił się CIS.
4: No i to chyba mocno stresujące, kiedy człowiek jednak troszkę się męczy, szuka tej pracy, nie udaje się znaleźć. W Wałbrzychu niektórzy mówią, że to trudne. Ta sytuacja chyba potwierdza, że był problem.
14: Był problem, był spory problem, bo matki z dziećmi niestety mają te trudności. Nie chcą pracodawcy przyjmować matek, no bo wiadomo, wiąże się to z L4, no ale tutaj była taka możliwość, dzięki Bogu.
4: Udało się. No to może troszkę przypomnijmy i wspomnijmy, jak to wyglądało od momentu, w którym się pani tutaj pojawiła i z wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystała. Jak ta pomoc wyglądała?
14: Na początku była właśnie ta przyjęcie do Centrum Integracji na 3 miesiące. Później zostało przedłużone na 11 miesięcy i w czerwcu skończyło się to 11 miesięcy i została kolejna umowa przedłużona na rok czasu.
4: No to czyli sukces osiągnięty, bo praca znaleziona, zadowolona pani z pracy, udało się trafić do takiego miejsca, które jest okej?
14: Tak, tak. Dzięki tej pracy też wyszłam z bezdomności, dostałam własny lokal socjalny, mieszkam z synem sama w końcu, także wszystko idzie na plus.
4: Różne sytuacje w życiu się przytrafiają i czasem jest tak, jak wspomniałem, że wydaje nam się, że to już jest taki ciemny korytarz bez wyjścia i już dalej nic się nie wydarzy dobrego. Chyba nadzieja jednak pomaga i otoczenie dobrych osób sprzyjających, żeby było lepiej, żeby ta nadzieja na przyszłość była. Czy tak było w pani wypadku?
14: Tak.
4: Jakieś plany na przyszłość teraz? No bo jak jest praca, jak jest stabilizacja, to chyba jest trochę spokojniej, trochę lepiej.
14: Tak, tak, jest o wiele spokojniej. No w przyszłości, na następny rok planuję iść do szkoły, żeby jakiś zawód osiągnąć.
4: No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć powodzenia i kolejnych sukcesów życiowych.
14: Dziękuję bardzo.
3: Aktywnie w Wałbrzychu.
4: A my zmieniamy temat. To tyle na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu. Za chwilę także wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje i przegląd filmowych nowości. Ale najpierw o tym, jak można aktywnie spędzać wolne chwile w Wałbrzychu. Ten 2026 rok pod tym względem jest wyjątkowy, bo oprócz 600-lecia miasta obchodzimy także 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Koordynatorką tych działań jest prezeska Wałbrzyskiego Akwazdroju Kamila Świerczyńska, która zaprasza do korzystania z tych sportowych atrakcji, które znajdziecie szczegółowo opisane na stronie internetowej 80@aquamyślnikzdroj.pl. To nie tylko pływanie, taniec, koszykówka, z której Wałbrzych słynie, ale także wiele innych dyscyplin.
15: Ważną grupę stanowią lekkoatleci. Wiemy, że zaczynają już od boboatletów, więc również ci najmłodsi, ci troszkę starsi będą brać udział w rodzinnej lidze międzydyscyplinowej, ale również każdy z tych klubów, czy to siatkarzy, czy piłka nożna, czy zapasy, oni również będą organizować szereg wydarzeń. O wszystkich będziecie mogli przeczytać i na stronach Akwazdroju, ale także na profilu Wałbrzyski Sport na stronie facebookowej, która skupia wszystkie dyscypliny sportowe, więc tam będziecie mogli usłyszeć te informacje. Mamy specjalny logotyp przygotowany, żeby faktycznie te wydarzenia, które są dedykowane 80-leciu, się wyróżniały. Logotyp przygotował nasz kolejny ambasador, Tomek Maroński, człowiek związany ze sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografik.
4: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
3: Ciekawy Wałbrzych.
4: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezes Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mekietyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym Willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, zamek książ zapowiada regularne informowanie o postępach pracy.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: A my zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Za chwilę filmowe propozycje wałbrzyskiego kina Apollo, ale najpierw wracamy do sportu, o którym chwilę temu była mowa przy okazji jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu, ale teraz do rowerowych atrakcji. Przechodzimy, a dokładnie do tego, jak pod kątem tras rowerowych nasze miasto się zmienia. Te wszystkie zmiany, rozwój tej infrastruktury, rowerowy oficer Wałbrzycha Mateusz Kaszubski umieszcza na specjalnej mapie, z której skorzystać możecie w internecie.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
7: Na pewno w tym roku, bo to zaskoczy nas skala inwestycji w infrastrukturę rowerową, która no jest rekordowa, jeśli idzie o historię Wałbrzycha, bo tak dużego frontu robót jeszcze nie było. Dopiero co oddaliśmy do użytku krótki, ale ważny odcinek ulicy Ogrodowej. W chwili obecnej trwa budowa odcinka drogi dla rowerów na ulicy Wrocławskiej. Tutaj do końca czerwca ten etap powinien być zakończony, ale tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem i największym wyzwaniem inwestycyjnym w historii miasta jest budowa tak zwanej ścieżki obwodnicowej, która prowadzona będzie aż od Piaskowej Góry w okolicy obwodnicy Wałbrzycha i kończyć się będzie w samym Śródmieściu. To największe zadanie, zresztą skala robót świadczy o tym, że zadanie zostało podzielone w ogóle na dwa niezależne zadania, które realizują dwie niezależne firmy i to w tym roku zostanie zakończone, czyli długa trasa łącząca kilka dzielnic miasta, w pełni wyposażona, oświetlona, monitorowana, wygodna, zamieszczą asfaltową, więc myślę, że rowerzyści to docenią. Dodatkowo niebawem na ulicy Uczniowskiej rozpocznie się remont najstarszego odcinka drogi dla rowerów, jaki w mieście mamy. Tam stara, zniszczona nawierzchnia z kostki zyska zupełnie nową nawierzchnię asfaltową, zostanie ujednolicona, poszerzona i ten odcinek też w tym roku będzie gotowy. Czekamy także jeszcze, czeka nas jeszcze jedno zadanie, czyli odcinek, który połączy rondo pod Palmiarnią z Zamkiem Książ, bo tam w chwili obecnej połączenia nie ma. To zadanie już czeka tak naprawdę ostatnie decyzje, także tych zadań jest bardzo dużo. Większość z nich ma być zrealizowana jeszcze w tym roku, na jesieni, dlatego ten obraz się mocno zmienia, no i na pewno będzie to zauważalne dla wszystkich rowerzystów.
4: To jak możemy podróżować, co mamy do dyspozycji, możemy też obserwować

0: go naprawić, bo w przestrzeni miasta w ostatnim czasie pojawiły się samoobsługowe stacje naprawy rowerów, w tym jedna pod Akwazdrojem. Te wszystkie inwestycje staram się na bieżąco nanosić na tę mapę. Ona jest dostępna dla wszystkich, jest całkowicie bezpłatna. Ja zresztą też rowerzystów zachęcam do tego, że jeżeli o czymś wiedzą, co pominąłem, żeby mi to zgłaszali. Jestem dla nich dostępny pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu. Mogą wszystkie swoje uwagi zgłaszać. Myślę, że w chwili obecnej mam już całościowy obraz tego, co w mieście jest i co będzie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę stronę odwiedzać.
1: I to nie tylko z perspektywy czysto technicznej i śledzenia aktualności, ale też planowania chyba tras wycieczek, jeśli szukamy pomysłów, inspiracji, to też może być to przydatne.
0: Jasne, to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzieś planujemy dojechać. Można w łatwy sposób sobie zobaczyć, podpatrzeć, czy na pewno nam się uda, czy w bezpieczny sposób. Nie wszyscy rowerzyści lubią poruszać się jezdnią, dlatego tutaj można śmiało sprawdzić, czy jest jakaś inna droga alternatywna dla naszej trasy, czy ktoś gdzieś jest, a może za jakiś czas powstanie. No myślę, że to takie dosyć duże kompendium wiedzy dotyczące tego, co w mieście mamy.
1: To powiedzmy teraz krok po kroku, jak ta mapa działa, gdzie ją odnaleźć już wiemy, jak z niej korzystać.
0: Jest to mapa naniesiona jako warstwy na OpenStreetMap, więc ona jest dostępna dla każdego bez względu. Oczywiście jakby tutaj tylko ja sobie pozostawiam te możliwości edycji, ale są podzielone na warstwy oddzielne dotyczące parkingów rowerowych, oddzielne dróg dla rowerów czy stref ruchu spokojnego. Można te informacje sobie wszystkie wyfiltrować. Każda warstwa jest opisana, co oznaczają użyte kolory i punkty, więc wydaje mi się, że jest to taka dosyć forma przejrzysta. Pewnie nie idealna, to już słyszałem pewne obiekcje co do tego, że to nie pozwala do końca planować trasy, ale tak jak wspomniałem, to przede wszystkim było narzędzie pomocnicze w mojej pracy jako oficera rowerowego. Nie ukrywam, że jeżeli projekt będzie się rozwijał, jeżeli będzie zapotrzebowanie ze strony rowerzystów, no to te informacje wszystkie nie widzę przeszkód, żeby przenieść na jakiś inny typ portalu, który będzie bardziej przyjazny użytkownikom, ale wydaje mi się, że na tym etapie, który mamy, w zupełności to wystarczy.
1: Można było wywnioskować, że to jest inicjatywa, która będzie się rozwijała, że można zgłaszać swoje pomysły, swoje uwagi. W jaki sposób? Jeśli często podróżujemy rowerem, mamy jakieś rozwiązania, pomysły, to jak się zgłosić?
0: Ja jestem dostępny dla rowerzystów pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu i na profilu oficera rowerowego na Facebooku. Śmiało można do mnie pisać, przesyłać swoje wnioski, spostrzeżenia, zgłaszać problemy, bo chociażby czasem rowerzyści podrzucają jakieś tematy związane z, na przykład z organizacją ruchu, a jako oficer rowerowy jestem członkiem Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy prezydencie miasta Wałbrzycha i tam opiniujemy tego typu projekty, więc ja takie informacje uzyskane od rowerzystów mogę przedstawić na posiedzeniu Rady i o to skutecznie zawalczyć.
2: Zmieniamy temat.
1: To ważny moment dla wszystkich mieszkańców miasta, bo za sprawą inicjatywy, jaką jest Wałbrzyski Budżet Obywatelski, to miasto może się zmienić na lepsze. Jesteśmy na etapie głosowania i do aktywnego udziału w tejże inicjatywie zachęca niezmiennie prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej.
2: Tym żyje Wałbrzych.
3: Jesteśmy na ulicy Dunikowskiego w ogrodzie jordanowskim, który po wielu, wielu latach właściwie takiego powolnego zapomnienia kilka lat temu został w pełni zrewitalizowany w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy projekty zgłaszane przez mieszkańców i radnych Piaskowej Góry zrealizowały się w takiej bardzo już, powiedziałbym, dojrzałej formie. Dwa boiska, plac zabaw, mnóstwo ławek do przyjemnego posiedzenia. I ten projekt pokazuje, właściwie trzy projekty w jednym, pokazuje, że warto głosować, warto wybierać w budżecie obywatelskim, a przecież od 1 września do 30 września, czyli teraz, możemy głosować w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Przypominam, że głosujemy na stronie internetowej, która jest dedykowana Wałbrzyskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, ale również na stronie Urzędu Miasta. Głosują wszyscy od 13 roku życia. Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych w mieście. To się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic. A więc zachęcam do głosowania i wybierania własnych projektów, bo tak jak zrobili to mieszkańcy Piaskowej Góry, zagłosowali za rewitalizacją tego ważnego miejsca również w historii.

0: historii Piaskowej Góry i Wałbrzycha i cieszą się z tego. Już nie chcę mówić o dziesiątkach innych ważnych inwestycji, które powstały w wyniku aktywności mieszkańców w budżecie obywatelskim. A więc zachęcam do głosowania. Od 1 września do 30 głosujemy na projekt w budżecie obywatelskim. Głosujemy internetowo oczywiście na podany adres mailowy. Wszystkiego dobrego.
1: Kryminalny Wałbrzych.
2: Miniony tydzień to kolejny odcinek serialu pod tytułem Walka z nietrzeźwymi kierowcami. Jedna z interwencji rozpoczęła się na ulicy Mieszka I w Wałbrzychu w czwartek przed godziną 22.30. Funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna siedzący w zaparkowanym pojeździe był pijany. 50-latek na widok podjeżdżającego do niego radiowozu nagle ruszył samochodem i zaczął uciekać, dlatego też mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, no i ruszyli w pościg. Mężczyzna kontynuował jednak jazdę ulicami Piaskowej Góry, Szczawienka, by ostatecznie udać się na Podzamcze. W międzyczasie 50-latek doprowadził na ulicy Orłowicza do kolizji drogowej z zaparkowanym autem. Na podwalu wałbrzyszanin stracił ostatecznie panowanie nad pojazdem, ściął latarnię uliczną, a prowadzony przez niego samochód dachował na terenie zielonym i chodniku. Mężczyźnie nic się nie stało. Podczas policyjnych czynności na miejscu zdarzenia potwierdziło się, że 50-latek jest w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wałbrzyszanin utracił tym samym uprawnienia do prowadzenia pojazdów i noc spędził w policyjnej celi. Jego samochód został odholowany na miejski parking przy ulicy Ceglanej. Sprawca odpowie teraz za szereg przestępstw. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, jako że ten nie należał do niego.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
2: Jeśli szukacie pomysłu na weekend albo chcielibyście nadrobić filmowe zaległości w nadchodzącym tygodniu, to pierwsze kroki powinniście skierować oczywiście do wałbrzyskiego kina Apollo. Od tego weekendu spory wybór, kilka nowości, kilka ciekawych propozycji, no a wśród nich tytuł, którego przedstawiać nie trzeba z pewnością miłośnikom kulinariów. Tony. Film opowiada o początkach drogi Antonego Bourdain, zanim stał się słynnym szefem kuchni, podróżnikiem, pisarzem i telewizyjnym osobowością. Latem 1976 roku młody Tony trafia do restauracji w pełnym życia Provincetown, gdzie zaczyna od pracy na zmywaku. W świecie kuchennego chaosu, mocnych charakterów i nieustającej energii po raz pierwszy odkrywa fascynację gotowaniem i środowisko, które na zawsze zmieni jego życie. To historia o poszukiwaniu własnej drogi, młodzieńczym buncie i narodzinach pasji, która z czasem uczyni Bourdain ikoną. Kolejna nowość to coś dla miłośników klimatu fantasy, film Totalna Magia 2. Tutaj na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock, więc obsada mówi sama za siebie. Grające główne role w filmie Totalna Magia 2, aktorki powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu. Od tego weekendu w jeleniogórskim kinie Helios. Idziemy dalej i nieco zmieniamy klimat na okoliczności wojenne. Niebo nad Normandią to kolejna propozycja, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera opartego na faktach hotelu Mumbai. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki mogą odczuć miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stack musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stack toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby. Nad wszystkim czuwa generał Dwight Eisenhower, który musi zdecydować, czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić, ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów. W ten weekend na dużym ekranie gości także ksiądz Jan Kaczkowski. Charyzmatyczny, duchowny i zwykły, błądzący człowiek. Naznaczony nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. Dzień dziecka, diagnoza choroby, wspomnienia z dzieciństwa, symboliczne narodzenie dla wieczności. Metaforyczny termin, który w filmie koncentruje uwagę na miłość. Na miłości do innych ludzi chorych i pogubionych, na miłości do rodziny, do ojca i do Boga. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym. Skonstruowany z nieznanych archiwaliów prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Zapraszam bardzo serdecznie do wyruszenia w tę historyczną, dokumentalną podróż.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: To propozycja wałbrzyskiego kina Apollo i tym filmowym zaproszeniem ja z wami żegnam się. Oczywiście tylko i wyłącznie w tym odcinku magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Z kolejną porcją informacji z życia naszego miasta wracamy na antenę Radia Złote Przeboje już niebawem. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Jeśli lubicie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście, to ta audycja jest właśnie dla Was. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, a w nim dziś między innymi o tym, jak rozwija się siatka kolejowych połączeń, będzie o nowych zakupach kolei dolnośląskich.
4: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe.
3: Apel pracowników świdnickiego schroniska dla zwierząt. Jesienią liczba zwierzaków rośnie, a adopcji wciąż jest zbyt mało.
5: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas ogrom małych kociaków. Jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80.
3: Za chwilę usłyszycie także o inwestycji, na którą czeka wielu Wałbrzyszan.
6: Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium.
3: O tej koncepcji więcej już za chwilę w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Wam Monika Trykowska. Chwila. Oprócz tego szykuje się wiele innych tematów i ważnych informacji dla Wałbrzyszan. Zapraszam bardzo serdecznie. Zostańcie z nami do końca.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Zaczynamy jednak od rozwoju kolei dolnośląskich. 270 milionów złotych to koszt zakupu 10 nowych składów, które zasilą lokalną siatkę połączeń. Nowe ekodiesle skierowane zostaną na niezelektryfikowane trasy w naszym regionie. Jeden z pociągów kilka dni temu zaprezentowany został w Karpaczu przy okazji forum ekonomicznego i na tej trasie między innymi będzie się jeszcze pojawiał. O rozwoju i nowych zakupach kolei dolnośląskich mówił między innymi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Szanowni Państwo, Karpacz urasta nam w ostatnich latach już nie tylko na gospodarczą stolicę Polski, Dolnego Śląska, ale też infrastrukturalną. Przypomnę, że w ubiegłym roku na tym dworcu, na tym peronie witaliśmy, jechaliśmy również pierwszym rozkładowym przejazdem w Polsce składu napędzanego lokomotywą wodorową, co było niejakim przedsmakiem do dialogu konkurencyjnego, w którym jesteśmy i pracujemy nad tym, aby takie składy wchodziły w skład naszej dolnośląskiej floty, którą dysponują koleje dolnośląskie. Kolejne wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów spalinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem kolei dolnośląskich, ale też ze współpracownikami, z panem marszałkiem Radą nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
3: Każdy kolejny zakup jest oczywiście formą rozwoju kolei dolnośląskich, powiększenia tej siatki połączeń, ale to w tym wypadku także bardzo ważne posunięcie w kontekście ekologii, o czym mówił z kolei wicemarszałek województwa Michał Rado.
4: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe, dlatego jak najbardziej dzisiaj ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli. Koleje Dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
3: Pierwsze kroki jednak nie były wcale takie łatwe. Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, wracał do początków Kolei Dolnośląskich.
1: To duży zaszczyt, panie marszałku, panowie prezesi, państwo prezesi, że możemy dzisiaj tutaj jako radni Sejmiku reprezentować organ stanowiący naszego województwa i cieszyć się z tego, że po 10 latach do floty Kolei Dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy Koleje Dolnośląskie, to był z nami wtedy chyba pan prezes Zdanowski. To było wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, później usamorządowionych, tak naprawdę wielka niewiadoma, jak to się dzisiaj rozwija. Możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują Koleje Dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków sądzę kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, bo tak jak pan marszałek Gancarz powiedział, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma, więc możemy się tylko cieszyć, dziękować i czekać, że ten pociąg do nas za chwilę przyjedzie.
3: Pociąg oczywiście chwilę później na peronie w Karpaczu się pojawił, a o tym, jak wygląda cały proces zakupu i rozwoju dolnośląskiego taboru, mówił z kolei Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
8: Chciałem powiedzieć w ten sposób, że rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku trwa. Ale tą rewolucję trzeba kontrolować, żeby nie rozwijała się żywiołowo. Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest kilogram mąki czy cukru, że można pójść do sklepu i kupić go w danym momencie. Na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Muszę powiedzieć, że przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i Koleje Dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
3: O zasadności tej inwestycji w kontekście lokalnego zapotrzebowania i dużego zainteresowania ofertą Kolei Dolnośląskich mówiła radna województwa Monika Włodarczyk.
9: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z Kolei Dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię, i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych.
3: Domyślnie na dolnośląskich torach pojawi się w sumie 20 takich ekodiesli, 10 jest już zamówionych, a władze województwa uruchomiły finansowanie kolejnych 10 w ramach prawa opcji. Na temat kolei dolnośląskich to tyle, a ja mikrofon już oddaję, bo z nami jest Monika Trykowska-Chwila, która śledziła to, co działo się w Wałbrzychu i okolicach w minionym tygodniu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium. Kompleks będzie mógł jednocześnie przyjąć 2,5 tysiąca osób. Przetarg zostanie ogłoszony w grudniu. A jeszcze ma być podpisana umowa z wałbrzyską firmą na dokończenie stadionu na Nowym Mieście. Ma on być dopuszczony do użytku we wrześniu przyszłego roku. Wtedy przeniosą się tam piłkarze i ruszy wyburzanie trybun stadionu przy Akwazdroju, co jest warunkiem rozpoczęcia budowy nowego parku wodnego, pisze Wałbrzych dla Was Info. Boisko stadionu z cenną murawą, jak zapowiadano wcześniej, pozostanie. Zapowiedź smacznej imprezy. Sowiogórskie Targi Smaku i Natury odbędą się 4 października w Jodłowniku.
10: W sumie będziemy mieli 18 wystawców. Zobaczymy taki przekrój rękodzielników, dostawców żywności.
6: Mówi Mariusz Hęsiak z Fundacji Jodłowa. W programie też animacje dla dzieci, warsztaty zielarskie i koncert zespołu ludowego. Blisko 1800 badań trzeźwości i 5 osób zatrzymanych za kierownicą po alkoholu to bilans akcji Trzeźwy Poranek, którą zorganizowali policjanci w Świdnicy. To przede wszystkim działania prewencyjne, których celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierujących, przekazuje Świdnicka Komenda. Tymczasem miasto pyta mieszkańców o patronów 14 nowych autobusów wodorowych, które trafią do Wałbrzycha. Jest internetowa ankieta, można głosować.
11: Możliwymi patronami są wielcy Polacy, a przede wszystkim pisarze, ludzie kultury, wynalazcy, nobliści, władcy.
6: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. I każdy uczestnik ankiety może wskazać 5 kandydatów. Tymczasem jeden dzień zajęło policjantom z Wałbrzycha odnalezienie roweru skradzionego spod jednego z przedszkoli na Podzamczu i odnalezienie też sprawcy kradzieży. Policja namierzyła 26-latka i zatrzymała w miejscu zamieszkania przy ulicy Armii Krajowej. Grozi mu 5 lat więzienia. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o 36 groszy olej napędowy i mamy nowe rekordy, a będzie drożej o grosz czy 2 każdego dnia, mówi Jakub Bogucki z portalu Petrol.pl.
12: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać, natomiast no jeszcze do tego w średniej ogólnopolskiej na szczęście trochę nam brakuje.
6: 95 też droga, 7 zł 72 grosze średnio w województwie dolnośląskim, wylicza portal Autocentrum. Diesel na Dolnym Śląsku średnio za 8,69. Wałbrzyscy policjanci ustalili, kto stoi za dewastacją jednej z klatek schodowych w Śródmieściu. Sprawcą ma być przebywający obecnie w zakładzie karnym w Kłodzku 21-letni mieszkaniec naszego miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut, niebawem po raz kolejny stanie przed sądem za zniszczenie mienia, może spędzić w więzieniu dodatkowych 5 lat. Tymczasem w Głuszycy ruszyły przygotowania do budowy nowego komisariatu policji, który powstanie przy ulicy Sienkiewicza, pisze dziennik Wałbrzych.pl. Wybrany został już wykonawca, trwają pierwsze prace ziemne i przygotowywany jest projekt. W Górach Sowich pojawią się niebawem prawdziwe gwiazdy motosportu, tym razem nie w ramach wyścigu, a wydarzenia pod hasłem Spotkania z legendami rajdowych tras.
13: Mogę śmiało powiedzieć, że to są światowe sławy, bo pojawi się tam Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik. Będzie można przyjść, porozmawiać z każdym z zawodników, zdobyć autograf.
6: Mówi Paweł Mazik z Rally Adrenalina, impreza 3 października w Jodłowniku. Policjanci, ratownicy GOPR i strażacy poszukiwali 65-latka, który zgubił się w lesie. Po tym jak grzybiarz stracił orientację w terenie, skontaktował się telefonicznie z rodziną, ale i tak intensywne poszukiwania zajęły około 3 godzin. Mężczyzna został odnaleziony w rejonie polsko-czeskiej granicy. A czy już odnaleźliście swój projekt w tej edycji budżetu obywatelskiego Wałbrzycha? Głosujemy do końca września.
14: Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych. W mieście to się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic, a więc zachęcam do głosowania.
6: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Zagłosować może każdy mieszkaniec, który ukończył 13 lat. Projekty wybieramy przez internet, będą realizowane w przyszłym roku. Wałbrzyski Szpital Sokołowskiego ma już za sobą uroczyste otwarcie zmodernizowanego Centrum Radioterapii. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy do placówki trafił sprzęt za niemal 30 milionów złotych, pozwalający skrócić wykonywanie niektórych procedur nawet 6-krotnie. Jest m.in. nowy tomograf. Za nami tymczasem prawie 2 tygodnie szkoły i są już turystyczne podsumowania wakacji.
15: 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, blisko 60% turystów.
6: Mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei na Dolny Śląsk, według wstępnych szacunków, przyjechało w te wakacje ponad 2 300 000 odwiedzających.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: A te informacje zebrała dla Was Monika Trykowska-Chwila.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: A teraz w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje będziemy zachęcać Was do przemyślenia swojej sytuacji domowej, rodzinnej pod kątem możliwości adoptowania mokrych nosków. Tych psich i kocich, bo zarówno jednych, jak i drugich niestety pod dostatkiem jest w okolicznych schroniskach. Jedno z nich to w Świdnicy, nieopodal Wałbrzycha. Miałem przyjemność odwiedzić z mikrofonem Radia Złote Przeboje, by sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja.
2: Zwierzyniec na Dolnym Śląsku.
5: Struzik Katarzyna, kierownik biura adopcji.
3: O adopcjach dziś będziemy mówić. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby rozważyć taką opcję, ale rozważenie tej opcji musi być zapewne poprzedzone też przemyśleniem samego tematu. Czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy na to przygotowani? Na pewno w rozwiązaniu wielu dylematów pomogą pracownicy świdnickiego schroniska, ale zanim do samych adopcji przejdziemy, no to może powiedzmy o sytuacji na tu i teraz. Czy jest potrzeba adopcji?
5: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas koło setki psiaków i ogrom małych kociaków, no, które swoje po prostu dzieciństwo spędzają w klatce, a super by było, gdyby mogły spędzać je w domu, socjalizować się z ludźmi, tak, z otoczeniem i z innymi zwierzętami, więc jak najbardziej jest taka potrzeba i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Pogodną.
3: Statystyki zastraszające, to wynika z jakiegoś wyjątkowego momentu w kalendarzu, takiego okresu w roku, jak to działa? Czy to po prostu standard?
5: Wie Pan co, to chyba nie ma reguły tak naprawdę. Z reguły ten sezon kociąt małych zaczyna się gdzieś tam kwiecień, maj i później jest to wrzesień i tak nas też zasypało ogromem małych kociaków. W tej chwili mówię, jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80 małych i dorosłych. O ile te dorosłe jeszcze sobie jakoś radzą, no to mówię, te maluchy bardzo, bardzo ciężko sobie radzą, bardzo źle znoszą pobyt w schronisku, bardzo często chorują, tak, więc dlatego nam zależy, żeby jak najszybciej wydać je na dom tymczasowy, a później do adopcji stałej.
3: Ja nie ukrywam, kiedy wybierałem się do Was, to jechałem z taką myślą, że jeśli będziemy mówić o adopcjach, no to być może to będą takie radosne wizytóweczki kilku zwierzaków, które są aktualnie pod Waszą opieką, są do wydania. No i gdzieś tam w głębi duszy wiedziałem, że to jednak nie będzie kilka zwierzaków, ale nie ukrywam, nie spodziewałem się aż tak dużej liczby, więc chyba nawet ciężko byłoby zrealizować mój plan, żeby przedstawić te czworonogi, które są do wzięcia.
5: No bardzo ciężko. Przy tej ilości nie jest to takie łatwe.
3: No dobrze, no to postarajmy się praktycznie jakoś do tego tematu podejść, tak żeby zachęcić. Jeśli rozważamy posiadanie zwierzaka, no to jak się za to zabrać?
5: Myślę, że najlepiej przyjechać do nas na Pogodną lub zadzwonić, ale zawsze taka wizyta, jak ja to mówię, face to face jest fajniejsza. Na pewno nasi pracownicy, my jako tutaj pracownicy biura adopcji, ale też nasi opiekunowie, nasi wolontariusze, na pewno Państwu doradzą, jak dobrać kota, czy mają Państwo już jakiegoś zwierzaka w domu, bo to też jest bardzo ważne, żeby tej krzywdy rezydentowi kociemu nie zrobić, tak? Na pewno odpowiedzą na Państwa wszystkie nurtujące pytania. Naprawdę nie bójmy się adoptować kotów i psów ze schroniska, bo to są naprawdę super zwierzaki, które odwdzięczą nam się wielką miłością i wielkim serduchem, tak? A my jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu Państwu pomóc.
3: Często problemem są stereotypy, które myślę, że w dalszym ciągu panują. No, z kotami i ten problem jest chyba o tyle mniejszy, że jednak decydując się na kota, wiemy, jakiego profilu psychologicznego w cudzysłowie się spodziewać, choć kociaki też bywają różne. Natomiast no, mam wrażenie, że tych niewiadomych jest więcej w przypadku psa. Często bywa tak, że myślimy w kontekście zwierzaków ze schroniska, nie znam ich przeszłości, nie wiem, jakie są, boję się, mogą być groźne, mogą być niebezpieczne, więc może jednak kupię.
5: Powiem tak, my dosyć dobrze znamy nasze zwierzaki, nasze ogłoszenia adopcyjne, które znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce adopcyjnej, są bardzo rzetelnie przygotowywane. Jeżeli mamy psiaki bezproblemowe, to my też takich informacji przed osobą adoptującą nie utajniamy, tak? Czyli jeżeli wiemy, że piesek na przykład nie nadaje się do domu z dziećmi lub innymi innymi zwierzętami, jest taka informacja też przekazana osobie adoptującej. Mamy też tutaj behawiorystów psich i kocich, którzy też służą radą po adopcji. Nie mówię, że zawsze będzie łatwo, bo wiadomo, że te problemy są, bo zwierzak musi się przyzwyczaić do nowego domu, do państwa rytmu życia, tak? Ale naprawdę, jeżeli posłuchacie państwo, co mamy do powiedzenia i dostosujecie się do naszych rad tutaj, to uważam, że wszystko jest do zrobienia. Naprawdę wszystko jest do zrobienia. Nie bójmy się też adoptować psich seniorów, bo one mają bardzo pod górkę w schronisku. Właśnie ludzie bardzo się boją, że nie chcemy starszego psa, bo zaraz nam odejdzie, bo będzie nam chorował, tak? I będziemy się musieli z nim pożegnać. Z własnego doświadczenia wiem, że tak się zdarza, bo miałam tutaj z naszego schroniska Sunię, taką bardzo chorą na nowotwór i starowinkę taką. I była u mnie bardzo krótko, bo 3 miesiące, ale uważam, że to były najlepsze 3 miesiące, które mogłam jej dać. Więc naprawdę nie bójmy się takich zwierząt, bo to jest jedyna szansa, jaką możemy im dać na wyjście po prostu z tego schroniska, tak?
16: Choć nie ukrywam, że ja ten kierunek i tę strategię rozumiem. Sam jestem posiadaczem kilku zwierzaków i mimo, że są młode, to ja żyję w poczuciu, że przyjdzie kiedyś ten moment, w którym one odejdą. I ciężko mi to sobie wyobrazić. Tym bardziej większym wyzwaniem chyba jest podjęcie takiej odpowiedzialności w sytuacji, w której wiemy, że ten moment nastąpi szybciej niż później.
5: Na pewno, ale myślę, że ten psi senior też odwdzięczy nam się tą miłością, a pamiętajmy też, że warto dobrać sobie tego psa do stylu naszego życia, jaki prowadzimy, tak? Bo bardzo często jest tak, że bardzo dużo pracujemy, może niekoniecznie mamy tyle czasu dla tego szczeniaka, którego musimy nauczyć zachowywania czystości, chodzenia na smyczy i takich psich zachowań. A psi senior to już jest taki fajny, stateczny, zrównoważony pies, tak, który tak naprawdę potrzebuje od nas pełnej michy jedzenia, wyprowadzenia na spacer i kawałka miejsca na swojej kanapie i w naszym serduchu.
16: Jeśli mówimy o adopcjach, jakie są błędy popełniane przy adopcji, przed adopcją, czy jest coś takiego, co rzuca wam się w oczy?
5: Bardzo często ludzie też przychodzą do nas właśnie po stracie na przykład swojego psiaka, tak, czy kociaka i szukają podobnego. Pamiętajmy, że podobnego nie znajdziemy. Nawet jeżeli on będzie podobny wizualnie, to będzie inny charakterem i pamiętajmy o tym, że każde zwierzę jest inne, inaczej będzie się zachowywało. Tak jak tu mówiliśmy, nie znamy wcześniejszego życia tych zwierzaków, tak? Także myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby wiedzieć, że biorąc zwierzaka ze schroniska, zaczynamy z nim nowy etap życia.
16: A jak wygląda cały proces? Bo zaczęliśmy od informacji, od tego, że najlepiej poszukać tych informacji albo w sieci, albo spotkać się z wami tutaj osobiście na miejscu. A co dzieje się dalej od momentu poznania i rozeznania się?
5: Przychodzą państwo do nas, tak? Powiedzmy, że macie państwo konkretnego typa, którego chcecie tutaj adoptować, psiaka lub kociaka. Rozmawiamy, zadajemy państwu pytania, odpowiadamy na państwa pytanie, właśnie rozwiewamy te stereotypy, tak? Wychodzimy sobie na spacer zapoznawczy, tak żeby też państwo mogli zobaczyć, jak nasze zwierzaki, psy w tym wypadku, zachowują się tutaj poza schroniskiem. Jeżeli to są zwierzęta takie trudniejsze, to oczywiście możemy zrobić tych spacerów zapoznawczych więcej. Jeżeli po takim spacerze państwo są chętni, to tak naprawdę podpisujemy umowę adopcyjną i zwierzę może jechać do nowego domu.
16: Wspomnieliśmy o liczbach na początku. Czy pora roku jakoś determinuje te statystyki? No bo mówi się o tym, że na przykład zima bywa trudniejsza. To ma jakoś wpływ na wasze funkcjonowanie?
5: Powiem tak, zauważam, że to już nie ma jakby tutaj reguły, czy to jest zima, czy to jest lato. Po prostu bardzo dużo zwierząt jest porzucanych niestety przez swoich właścicieli i trafia tutaj do schroniska. I adopcje jakby też chyba już nie są tak uzależnione jakby od takich czynników, tak? Po prostu najważniejsze, żeby być gotowym na to, tak? Bo tu jakby pora roku nie ma dla mnie żadnego znaczenia i tutaj mówię, no po prostu zapraszam, porozmawiamy, rozwiejemy wątpliwości, doradzimy, wybierzemy. Naprawdę jest ogrom psiaków, od młodych, małych, po starsze, większe, tak? Również takie psiaki, które mieszkały na przykład całe życie na zewnątrz, na podwórku, a ludzie też potrzebują gdzieś tam takiego zwierzaka, więc u nas na Pogodnej naprawdę można znaleźć super przyjaciela na resztę życia.
16: No nazwa ulicy zobowiązuje.
5: Nazwa ulicy zobowiązuje do Pogodnej. My jesteśmy też bardzo pogodni. Nasze zwierzaki są też bardzo pogodne, bardzo uśmiechnięte, bardzo pozytywnie nastawione do ludzi. Mało w tej chwili mamy takich zwierzaków, których chyba bym nie mogła wydać do adopcji. Oczywiście są psiaki, które są zabezpieczone u nas gdzieś interwencyjnie lub powróciły z adopcji. adopcji, z jakichś takich różnych względów, niekoniecznie agresji, ale tak jak też już mówiłam wcześniej, u nas te informacje nie są utajniane. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na adopcję takiego trudniejszego zwierzaka, to naprawdę służymy radą, wsparciem i te zwierzęta też zasługują na dom.
16: Zapraszacie, zachęcacie, to już ustaliliśmy, ale jest grupa tych osób, które wolą się przygotować do wizyty, niekoniecznie chcą spontanicznie przyjeżdżać i podejmować decyzję tutaj. Ja na przykład mam pełne przekonanie, że ze swoją żoną nie mógłbym tu przyjechać, bo wyjechałbym z pełnym samochodem zwierzaków i byłby to duży problem, więc ci, którym ta myśl przemknęła gdzieś przez głowę, mogą chcieć najpierw zajrzeć na stronę. Czy tam znajdziemy wszystkie opisy zwierzaków? Jak to działa?
5: Tak, na naszej stronie są wszystkie zwierzęta, które są już po zabiegach kastracji, zaszczepione, odrobaczone, zaczipowane, gotowe do wyjścia, właśnie z opisem charakteru, jakiego potrzebują domu, więc tam znajdą Państwo to wszystko, co jest tutaj realnie na naszej ulicy Pogodnej.
16: No to jeszcze adres na koniec podajmy, żeby wiedzieć, gdzie szukać.
5: Zapraszam do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ulica Pogodna 3.
16: No i adres internetowy też się przyda.
5: To jest adres naszej strony www.schroniskoświdnica.pl.
2: Zwierzyniec na Dolnym Śląsku.
16: Do tego, by przygarnąć zwierzakę, zachęcała Katarzyna Struzik. Jeśli nie możecie adoptować kota czy też psa, to warto przynajmniej odwiedzić schronisko, wyjść z podopiecznymi na spacer albo wesprzeć ich materialnie, co z pewnością poprawi też ich komfort życia. Dodatkowo warto śledzić także to, co dzieje się nieco bliżej nas w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Także podopiecznych nie brakuje, więc no tych możliwości wsparcia jest tutaj naprawdę sporo. Na pewno będziemy o tym jeszcze przypominać. A tymczasem propozycja dla miłośników literatury, bo wśród wydawniczych nowości, jeśli chodzi o literaturę regionalną, na szczególną uwagę zasługuje książka pod tytułem 750 lat tradycji górniczych Złotego Stoku. Poleca ją Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Drem.
2: Ciekawa książka.
17: To opracowanie popularno-naukowe poświęcone tej obecnie atrakcji turystycznej. Opracowania dotyczą oczywiście wydobycia złota w Złotym Stoku i historii kopalni, tych wszystkich instytucji związanych z kopaniem złota i z tymi tradycjami górniczymi tam na miejscu. Bardzo ciekawa pozycja, będąca opracowaniem ze źródeł, bogato ilustrowana, kolorowa, w twardej oprawie, więc myślę, że też pozycja warta, żeby po nią sięgnąć, szczególnie osoby, które turystycznie i regionalnie tutaj się interesują obszarem naszym i trochę szerzej niż Kotliną Jeleniogórską. I coś bardzo ładnego, takiego lżejszego do poczytania. Na ziemi kłodzkiej, coś takiego jak imaginarium. Jak zobaczyłam materiały, to byłam pod wrażeniem. Jest to artystycznie przygotowana, opracowana graficznie książka przez miłośniczkę ziemi kłodzkiej, panią, która tam stamtąd pochodzi. Jest też związana kulturalnie i turystycznie z tym miejscem i przygotowała piękną publikację, z którą trafiła akurat do nas. Format A4 w twardej oprawie, 114 chyba stron pięknych ilustracji i opowieści. Opowieści, w których baśń i legenda przeplata się z historią i jakby to powiedzieć, pochodzeniem, legendą, nie legendą, genezą powstania Kotliny Kłodzkiej, ziemi kłodzkiej w ogóle, tego pochodzenia geologicznego, czyli to, co ma znaczenie dla ukształtowania tego terenu i jeżeli ktoś był na ziemi kłodzkiej, to wie, o czym mówię. Mówię o tym troszkę innym krajobrazie, o pięknych formacjach skalnych i o tych tradycjach uzdrowiskowych, które tam są. Jest co pooglądać i piękna baśń, w której autorka tka taką historię, tworząc postacie trochę fantastyczne, ale z dużą dawką też właśnie informacji o tym, co za skały, jakie skały, skąd, jakie pochodzenie. Myślę, że to taka edukacyjna baśń, może tak, ale przyjemnie się to czyta, a jeszcze przyjemniej ogląda.
16: To jak mamy dość karkonoszy, to możemy z tym tytułem w góry stołowe zawędrować.
17: Trochę tak, bo to trochę daleko, no ale tak jak mówię, autorka stamtąd, w tej chwili książka już jest u niej, już tam trafia do osób zainteresowanych na miejscu, które już wcześniej wyrażały miały chęć posiadania i no mam nadzieję, że się też spodoba Państwu, że to będzie przyjemnie poczytać, a może i doczekamy się takiego wydania tutaj dla naszej kotliny liniogórskiej albo dla Karkonoszy, bo naprawdę piękna pozycja, troszkę inna, nie opowieść, nie proza, taka no, poetycka proza, tak można powiedzieć, ale naprawdę bardzo przyjemna dla oka i do poczytania.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
16: Te tytuły, te nowości poleca Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Drem. Wszystkich miłośników literatury regionalnej zachęcam gorąco do tego, by zapamiętać tę nazwę i śledzić aktualności związane z Dolnym Śląskiem, bo tych publikacji dotyczących naszego regionu jest naprawdę sporo. Praktycznie co tydzień, co miesiąc pojawia się jakaś nowa publikacja. Warto więc być na bieżąco.
2: Zmieniamy temat.
16: Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedziłem ostatnio dział wspierania rodziny, by porozmawiać o pomocy, na jaką mogą liczyć wałbrzyszanie mierzący się w swoich rodzinach z różnymi trudnościami.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
18: Marzena Kamińska, kierownik działu wspierania rodziny.
19: Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
16: Zakres tych działań jest dość szeroki, problematyka pewnie też, więc może rozjaśnijmy, na czym polega praca Państwa działu i z jakimi problemami, z jakimi sytuacjami się tu stykamy.
19: Asystent rodziny pełni funkcję wspierającą rodzinę, towarzyszy rodzinie w załatwianiu najróżniejszych formalności. Mówimy tu o sprawach urzędowych, mówimy tu o zdrowiu w rodzinie, ponieważ coraz więcej rodzin dotykają różne problemy, nie tylko wychowawcze, ale i edukacyjne, i trudności finansowe, no to ten asystent rodziny jest właśnie po to, żeby dawać takie wsparcie i pomoc.
16: W jakich okolicznościach ten asystent rodziny w danej rodzinie się pojawia?
18: W sytuacji, kiedy pracownik socjalny uzna, że jest problem opiekuńczo-wychowawczy, wtedy przeprowadzany jest wywiad, rodzina oczywiście musi wyrazić na to dobrowolną zgodę, no i w tym momencie już zaczyna się praca asystenta. Tak jak koleżanka wspomniała, na wspieraniu, pomaganiu w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, w kwestiach tak naprawdę funkcjonowania dnia życia codziennego. Prowadzimy również warsztaty tutaj dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, między innymi koleżanka pani Magda prowadzi warsztaty dla rodziców i nastolatków. Koleżanki, asystentki również prowadzą swoje działania, czyli też warsztaty sensoryczne. Mamy trzy grupy wsparcia dla rodziców. Grupa na niebiesko, jest to grupa dla dzieci niepełnosprawnych z autyzmem i innymi różnymi schorzeniami. Mamy również Ligę Mistrzów, gdzie rodziny nawzajem się wspierają. No i mamy grupę również Dobrostan, gdzie koleżanka ją prowadzi z drugą koleżanką. Więc tutaj o tym akurat może opowie pani Magda.
19: Jeśli mówimy o dobrostanie, no to mówimy już o grupie, gdzie jako terapeuci sajmontonowscy wspieramy osoby chorujące onkologicznie w mieście Wałbrzychu. Prowadzimy terapię sajmontonowską i wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha mogą z niej nieodpłatnie skorzystać. Natomiast jeśli mówimy o naszej pracy pedagogów i wsparciu dla rodzin, no to prowadzimy warsztat, który nazywa się Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to ministerialny program od 30 lat w Polsce. I bardzo dużo osób przychodzi do nas z tak zwanej ulicy, czyli osób, które przychodzą i mówią, mam problem z dzieckiem, nie potrafię sobie poradzić, co mogę zrobić. I ten warsztat jest świetny, jeśli chodzi o takie narzędzia dla rodzica, jak radzić sobie wychowawczo. I to też jest taki apel do rodziców w Wałbrzychu i nie tylko, żeby nie traktowali asystury jako osób, które być może przychodzą i będą teraz szukać, co ja robię źle w moim życiu i w mojej rodzinie i wytykać błędy. Przeciwnie. Jesteśmy po to, żeby ta rodzina była i pozostała w całości, żeby tak zaopiekować się kompleksowo i rodzicami, i dziećmi, i relacją między nimi, żeby to faktycznie przyniosło taki rezultat, że ta rodzina będzie jakościowo dobrze funkcjonować.
16: No właśnie, ja też o reakcję rodziców i kontakt z nimi chciałem zapytać, no bo to może być taki moment, który jednak będzie generował różne emocje. Jeśli pojawia się hasło, że taki asystent jest potrzebny, byłby wskazany, mógłby się przydać, no to w głowie może się pojawić myśl, że rzeczywiście coś jest nie tak, coś tutaj będziemy wywlekać i to jest pewnie dość duży poziom dyskomfortu. Jak reagują wałbrzyskie rodziny? Jak ten kontakt na początku wygląda?
19: To jest bardzo różnie, bo ma pan rację, że zwykle to jest pierwsza taka myśl, co ze mną jest nie tak. Więc skupiamy się na tym, żeby pracować z tą rodziną na zasobach, na tym, co tam jest dobrego w tej rodzinie i żeby te cechy rozwijać. Jeśli pojawiają się jakieś błędy, to ich nie wytykamy, tylko tak o nich rozmawiamy, żeby jednak ten rodzic nie czuł się na celowniku, tylko żeby czuł się zaopiekowany i żeby miał wpływ, realny wpływ na to, że ja mogę z pomocy skorzystać i wprowadzić to w życie, żeby sobie ułatwić.
16: Powiedzieliśmy o okolicznościach, w których ci asystenci się w rodzinach pojawiają, no ale okoliczności mogą być różne, bo może pojawić się też taka myśl w głowie rodziców, że no na przykład mamy problem i ta sytuacja wymyka się spod kontroli i tej pomocy potrzebujemy. Czy jest też tak, że ta inicjatywa może być po stronie rodziny? Mogą się tutaj zgłosić rodzice z jakimś konkretnym problemem czy sytuacją?
18: Oczywiście, jak najbardziej. Pomagamy każdej rodzinie, która uzna, że tej pomocy potrzebuje. Myślę, że otwartość na nas, pomysłowość nasza również w tym pomaganiu rodzinom jest tak duża, że tak jak koleżanka wspomniała, nie ma czego się obawiać. Naszym głównym celem przede wszystkim jest utrzymanie rodziny w całości, tak, żeby dzieci były w tych rodzinach. Bo to rodzic biologiczny ma wychowywać własne dzieci i dlatego też naszym celem jest utrzymanie, udzielenie jak najlepszej profesjonalnej pomocy, żeby ci rodzice dawali radość swoim dzieciom, a nie inne instytucje.
16: Czy ta pomoc jest zamknięta w jakichś konkretnych ramach czasowych? Czyli na przykład w momencie, w którym taki asystent rozpoczyna działalność czy współpracę z rodzinami, to jest jakiś konkretny okres, który zakładamy już na starcie, czy to jest zależne od problemu, okoliczności, jak to działa?
18: Pracujemy oczywiście na ustawach. Naszą główną ustawą jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i tam wskazana jest taka praca wstępna na pół roku. Zawiera się wspólnie z rodziną, opracowuje się plan pracy. Rodzina daje swoje propozycje, w jakim obszarze wymaga tego wsparcia i ten plan jest na pół roku. Po okresie półrocznym oceniamy wspólnie z rodziną, co jeszcze mamy do zrealizowania, bądź co już zostało zrealizowane. I jeżeli wymagana jest taka współpraca, dalej ją kontynuujemy.
16: A liczbowo jak to wygląda, gdybyśmy mieli powiedzieć o Wałbrzychu, ilu takich asystentów mamy, ile rodzin z takiej pomocy korzysta, jak to działa?
18: Aktualnie mamy 13 asystentów, dwie panie pedagożki, teraz mamy 183 rodziny, no prawie 300 dzieci, więc taki mamy na dzień dzisiejszy stan naszych rodzin będących pod opieką naszą.
16: To dysproporcje dość wyraźne między liczbą osób, które pomocy udzielają, a tą liczbą, która pomocy potrzebuje. No domyślam się, że to jest duże wyzwanie, żeby jednak w życie tych rodzin się zaangażować, szczególnie jeśli jest ich aż tyle, bo gdyby było to grono kilkunastu rodzin, no to skala problemu mniejsza, ale jeśli jest to liczba trzycyfrowa, no to tej pracy jest sporo, jak mniemam.
19: Pracy jest sporo, każdy asystent ma pod swoją opieką kilkanaście rodzin, w tym są te dzieci, z tym, że jako asystenci również tworzymy takie inicjatywy, które pozwalają zaopiekować się kilkoma rodzinami, jak chociażby ta grupa wsparcia na niebiesko, jak chociażby Liga Mistrzów, że faktycznie są też nasze koleżanki, które robią takie warsztaty i takie inicjatywy podejmują, że angażują w to kilkanaście różnych dzieci, różnych rodzin.
16: Powiedzieliśmy już mniej więcej o tym zakresie działań, natomiast gdyby chcieć zajrzeć troszkę głębiej i powiedzieć o takiej codziennej pracy asystentów, jeśli na przykład docieramy dziś do rodzin, które na przykład z takiej pomocy mogłyby skorzystać, no to w ich głowach jakie wyobrażenie o tym kontakcie, o tej relacji z asystentem powinno pozostać? Na ile ta ingerencja w życie rodziny jest duża i w jakiej formie ma ona miejsce?
19: Asystent rodzinny jest kulturalny, i zwykle umawia się na spotkanie. Staramy się nie zaskakiwać naszych rodzin tym, że nagle tu się zjawiamy. Przychodzimy umówieni. Jak powiedziała pani kierownik, my ustalamy sobie plan pracy, czyli przez pierwsze 2-3 tygodnie, kiedy się poznajemy, dopytujemy, z czym jest trudność, gdzie jest problem, czy bardziej edukacja, czy bardziej wychowawczo, czy bardziej opiekuńczo, a może jest problem z gotowaniem, a może z gospodarowaniem środkami finansowymi, żeby starczyło od początku do końca miesiąca. Więc kiedy my już ustalimy sobie, gdzie jest potrzeba i co na pierwszym miejscu należałoby, czym się zaopiekować, bo być może to jest zdrowie któregoś z domowników, no to wtedy z tym planem pracy zastanawiamy się, jak tu gospodarować naszym czasem, czasem asystenta, czasem rodziny, i umawiamy się na konkretne rzeczy. Wychodzimy do lekarza, towarzyszymy tym rodzinom, jeśli mają takie życzenie. Pomagamy w znalezieniu odpowiednich specjalistów. I tutaj to, że my jesteśmy, jest 13, akurat 12 pań i jeden pan, to dysponujemy już pewną wiedzą i doświadczeniem, gdzie ktoś kogoś umówił, z której pomocy można skorzystać, gdzie szybciej dostać się do kolejki, więc pomagamy sobie też, jesteśmy dla siebie taką skarbnicą wiedzy, żeby te rodziny faktycznie jak najszybciej wyprowadzić no, w takie miejsce, żeby one sobie poradziły z tym, co jest najtrudniejsze.
16: Rodzinom w trudnej sytuacji, rodzinom mierzącym się z różnymi wyzwaniami, pomagać mogą inne wałbrzyskie rodziny i o tej formie wsparcia już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Przypomnę, z nami są dziś Marzena Kamińska, kierowniczka działu wspierania rodziny w wałbrzyskim MOPS-ie oraz Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Dalszy ciąg tej rozmowy po krótkiej przerwie.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
16: Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie wolnych chwil aktywnie w naszym mieście i regionie, no to tutaj warto posiłkować się między innymi wiedzą i materiałami, które dostępne są w wałbrzyskim oddziale PTTK. Tam znajdziecie między innymi folder propozycje pieszych wycieczek. No i jedną z tych propozycji jest Ptasia Kopa i Lisi Kamień. Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, następnie za znakami europejskiego szlaku długodystansowego. Idziemy ulicami 11 listopada i Pocztową. Dalej docieramy do ulicy Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działkowymi na zbocza Ptasiej Kopy. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia dzieli nas kilka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ulicy Świerkowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na Zagórzańską, którą docieramy do osiedla górniczego dzielnicy Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ulicy Bystrzyckiej, przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem numer 5 dotrzemy już do centrum miasta.
2: Ciekawy Wałbrzych.
16: A w tej części garść ciekawostek związanych z Wałbrzychem i jego historią, ciekawostek zebranych przez pracowników Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Najstarszą budowlą w naszym mieście jest maleńki kościółek pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej przy Placu Kościelnym. Według legendy tu znajdowało się źródełko wody, wokół którego rozwinęła się najstarsza część osady, dającej początek miastu. W tym miejscu zbudowano w 1305 roku kościół, który został gruntownie przebudowany w 1720 roku i takim możemy oglądać go do dziś. Poruszając się na linii historii, przenosimy się do roku 1426 i to data, którą mieszkańcy Wałbrzycha doskonale znać powinni, bowiem właśnie w tym roku Wałbrzych posiadał prawa miejskie. Nazwa Wałbrzych w języku niemieckim Waldenburg oznacza leśny gród. W rynku do roku 1857 stał drewniany niewielki ratusz. W pobliżu wylotu dzisiejszej ulicy Kościuszki stał pręgierz, czyli słup, miejsce publicznej kary. Stary Zdrój, obecna dzielnica Wałbrzycha, była kiedyś uzdrowiskiem bogatym w źródła wód mineralnych. Z kolei Zamek Książ, jedna z największych atrakcji miasta i regionu, dosłownie stoi na skale, ogromna budowla bowiem nie posiada fundamentów. W Wałbrzychu na Górze Zamkowej znajdują się z kolei ruiny Zamku Rycerskiego Nowy Dwór, wybudowanego przez księcia Bolka I Świdnickiego, budowniczego Zamku Książ i Grodno. Wałbrzych, dzięki swojemu położeniu wśród lasów i gór, jest jednym z najbardziej
3: zielonych miast w Polsce. W obrębie miasta położonych jest 7 parków miejskich oraz liczne tereny leśne. Jeśli chodzi o ciekawostki turystyczne, mamy też kolejną, bowiem w Wałbrzychu jako jedynym tej wielkości mieście w Polsce występuje największe zagęszczenie znakowanych szlaków turystycznych. Ich długość wynosi ponad 52 km.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To był ciekawy Wałbrzych, a za chwilę o kryminalnym obliczu Wałbrzycha porozmawiamy. Brzmi strasznie, ale w rzeczywistości zdecydowanie tak nie jest. To stały element naszej audycji w każdy weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM. Sprawdzamy, co działo się na ulicach naszego miasta. Rozmawiamy o interwencjach wałbrzyskich policjantów. No, przygotowujemy też sporo informacji i wskazówek, porad, które mogą uchronić Was na przykład przed stratą pieniędzy, bo oszustwa, kradzieże czy wyłudzenia różnymi metodami są dziś niestety na porządku dziennym. O tym za chwilę, a teraz powracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilkanaście minut temu. Przypominam, dziś w audycji Tydzień w Wałbrzychu rozmawiamy o pracy asystentów rodziny i o tym, co na co dzień dzieje się w dziale wspierania rodziny w wałbrzyskim MOPS-ie. O szczegółach opowiadają nasze gościnie Marzena Kamińska, kierowniczka działu wspierania rodziny, oraz Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Czyli powinniśmy zapamiętać, że to bardziej pomoc, a nie kontrola.
18: Oczywiście, ja zawsze powtarzam, że odwiedzając rodziny, a zawsze jest to dla mnie ogromna przyjemność, jestem gościem w tych domach naszych rodzin, objętych wsparciem, bo absolutnie nie chcemy czuć się intruzami. My chcemy pomagać i wspierać, a nie kontrolować. My nie pełnimy takiej funkcji. Dlatego dla mnie i oczywiście dla moich koleżanek, no i kolegi, jest byciem gościem w tych domach. I myślę, że to tak na początek, przy pierwszej wizycie, to jest ważne, że to my wchodzimy do tych rodzin, to my musimy zagłębić się w te problemy, co jest sytuacją bardzo trudną, bo otwarcie się przed drugą osobą, tym bardziej obcą, a tym bardziej z ośrodka, to nie jest łatwa sytuacja, więc nasza rola polega na tym, żeby ta druga strona nam zaufała i żebyśmy nawiązali wspólną współpracę i obopólną zgodę.
3: A jaki jest finał tych działań? No bo mówimy o okolicznościach, o początku. A jak kończą się takie sytuacje?
19: Ja bym chciała powiedzieć, że z sukcesem, ale prawda jest taka, że bardzo różnie, bo są rodziny, które przychodzą do ośrodka, mają asystenta i po pół roku, po roku radzą sobie świetnie i nie ma już potrzeby, żeby ten asystent był. Pozostaje miłe wspomnienie i jak się widzimy na ulicy, to serdecznie się witamy. Natomiast są też takie rodziny, które w tej asysturze są dłużej, ponieważ problemy są tak mocno nawarstwione i tak wielopoziomowe, że ten asystent jest potrzebny do tego, żeby ta rodzina funkcjonowała, więc nie ma tutaj prostej odpowiedzi.
3: Wspomniałem o tych dysproporcjach i stosunkowo niewielkie, jak na moje wyobrażenia, liczby osób, które mają na swoich barkach wsparcie tych rodzin. Czy są więc jakieś potrzeby w tej materii?
18: Oczywiście dalej poszukujemy rodzin wspierających. Rolą takiej rodziny jest udzielanie wsparcia rodzinie objętej naszą pomocą. A rodziną wspierającą

0: bo często ta rodzina wspierająca opisuje, jakie działania podjęła z tą rodziną. I myślę, że to jest bardzo wdzięczna rola, móc pomóc dzieciom, rodzinom, które tej pomocy potrzebują.
1: Pewnie zakres kompetencji jest troszkę inny, jeśli chodzi o działania asystentów i tych rodzin wspierających, no ale to też jest taka forma kontaktu czy pomocy, która wymaga pewnych predyspozycji. Kto więc taką rodziną może zostać?
0: Na pewno nie może być ta osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie może toczyć się jakieś postępowanie karne. Oczywiście zgodnie z wymogami musi być sprawdzana we wszystkich rejestrach możliwych. Tutaj też mówimy o wykorzystywaniu tle seksualnym, więc taka osoba przez nas jest oczywiście sprawdzana. Nie ma jakiegoś konfliktu z prawem, w środowisku nie było żadnych interwencji policji, więc też nie może być zadłużeń alimentacyjnych. Tak jak mówię, osoba musi być po prostu bez żadnych zobowiązań takich negatywnych.
1: To ta strona formalna, ale pewnie potrzebne są jakieś albo mogą sprzyjać temu pewne predyspozycje, no bo to jednak kontakt z drugim człowiekiem, to często różne formy pomocy i wsparcia, więc te predyspozycje, jak mniemam, są wskazane.
0: Na pewno duża empatia, na pewno serducho otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi, a wśród naszych mieszkańców wiem, że takie osoby są, które bez jakichś zobowiązań finansowych pomagają. Gdzieś nasze dzieci też o tych rodzinach mówią, które gdzieś w otoczeniu są, więc predyspozycje, ogromne serducho, to wszystko, wystarczy.
1: No i to też chyba informacja, która powinna zostać z nami, że owszem, działania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to jakby kluczowy kierunek w pomocy tym najbardziej potrzebującym, no ale z drugiej strony jesteśmy my, jako społeczeństwo, jako mieszkańcy Wałbrzycha, no i chyba to jest taki temat, w którym powinniśmy zostać z myślą, że warto też pamiętać o sąsiadach, o bliskich i gdzieś ta empatia powinna w nas zadziałać, że jeśli mamy takie poczucie, jeśli mamy, brzydko mówiąc, moce przerobowe i chęci, to warto to wykorzystać.
2: Na pewno. W ogóle bardzo fajne jest to, że ludzie się sobie przyglądają, uczą się od siebie nawzajem, zachęcają się do różnych inicjatyw, do brania udziału w różnych ciekawych zajęciach i chyba na tym można bazować, bo jeśli my wyjdziemy z tych naszych czterech ścian i zaczniemy przyglądać się innym ludziom, ale nie żeby zobaczyć, co tam jest nie tak, tylko jak ja mogę pomóc albo co ja mogę wziąć z tej znajomości, no to mamy szansę na budowanie jakiejś takiej relacji, która będzie pracować na całe lata, bo dzieci na nas patrzą i tego się od nas uczą.
1: Pamiętajmy więc o dobrych intencjach, jeśli przyglądamy się innym, to z określonym filtrem, tym dobrym filtrem. Poruszyliśmy kilka tematów, jak mniemam, to jest tylko taka wiedza w pigułce, bo pewnie z perspektywy pani to można byłoby opowiedzieć o wielu sytuacjach, wielu okolicznościach. No, ten czas mamy ograniczony, ale jeśli docieramy dziś do tych, którzy chcieliby swoją wiedzę na ten temat poszerzyć, to gdzie tej wiedzy szukać? No i gdzie tej pomocy też szukać, jeśli trafiamy do tych, którzy mają potrzebę?
0: Serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego 1, do działu wspierania rodziny. Również można mailowo napisać swoją prośbę, jeżeli ktoś będzie chciał dostać to wsparcie i pomoc. Sekretariat oczywiście małpa.mops.wałbrzych.pl bądź szukać nas na stronie internetowej naszego ośrodka. Tam są wszystkie numery kontaktowe, gdzie Państwo możecie się zgłosić. A tak naprawdę każdy może przyjść i zapukać do naszych drzwi. Pomożemy, udzielimy tego niezbędnego wsparcia.
1: I zapukać, zadzwonić mogą również ci, którzy chcą pomagać.
0: Oczywiście, każdego serdecznie witamy i każdego chętnie przyjmiemy do naszej współpracy.
1: No, o tym w Radiu Złote Przeboje zapewniała dziś, przypomnę, Marzena Kamińska, kierowniczka działu wspierania rodziny. Z nami była także Magdalena Tumasz, pedagog i realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
3: Kryminalny Wałbrzych.
1: Wielkimi krokami ku jesieni się kierujemy, ale póki co jeszcze oficjalnie lato, no i pogoda raczej sprzyjająca temu, by wolne chwile spędzać aktywnie, między innymi podróżując na rowerze. W związku z tym szczególny apel wałbrzyskich policjantów pod hasłem: rowerzysto, nie masz zderzaka, ale masz życie. Rowerzyści to liczni, ale niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kierujący rowerem w starciu z samochodem zawsze stoi na przegranej pozycji. Zarówno statystycznie, statystyki, jak i codzienna praktyka pokazują, że kluczem do bezpieczeństwa jest wzajemny szacunek i zasada ograniczonego zaufania po obu stronach. W minionym roku rowerzyści uczestniczyli w

0: 3425 wypadkach drogowych, w których zginęło 155 rowerzystów, a ponad 3000 osób zostało rannych. Pomimo, że rowerzyści rzadziej są sprawcami wypadków, nie oznacza to, że zawsze przestrzegają przepisów. W ubiegłym roku przyczynili się do spowodowania ponad 1000 z nich. W ich wyniku zginęło 67 osób, a 1165 zostało rannych. Wstępne dane za pierwszą połowę tego roku również pokazują, że problem pozostaje aktualny. W tym czasie odnotowano 821 wypadków drogowych, w których sprawcą był rowerzysta. Zginęły 34 osoby, a 812 zostało rannych. Problem dotyczy dwóch charakterystycznych grup wiekowych. 278 wypadków zanotowano w grupie kierujących, którzy mieli powyżej 60 lat. Podobna liczba zarejestrowana została w przypadku grupy wiekowej między 40 a 59 lat. I to właśnie do tych grup w sposób szczególny wałbrzyscy policjanci kierują apel o rozwagę, stosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Te najważniejsze z nich to po pierwsze, korzystamy z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli takowe są wyznaczone. Po drugie, przestrzegamy sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Po trzecie, ustępujemy pierwszeństwa przejazdu. Po czwarte, zachowujemy szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań. Po piąte, prawidłowo sygnalizujemy zamiar zmiany kierunku jazdy. Po szóste, dostosowujemy prędkość do warunków ruchu i własnych umiejętności. Po siódme, zachowujemy ostrożność, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, pamiętając, że mamy pierwszeństwo przed innym pojazdem, dopiero gdy znajdujemy się na przejeździe dla rowerów. No i ostatni podpunkt to fakt, że nie zapominamy o właściwym wyposażeniu i oświetleniu roweru.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A końcówka naszego magazynu, bo niestety za moment się już pożegnamy, to oczywiście porcja aktualności dla miłośników kultury i sztuki. Kryminalne Wałbrzych za nami, czas na co jest grane. W Radiu Złote Przeboje w każdy weekend podpowiadamy Wam, gdzie warto spędzać wolne chwile, które miejsca warto odwiedzać, a to grono tych, których Wałbrzyszanom chyba przedstawiać nie trzeba, z pewnością zaliczyć możemy Starą Kopalnię. O tamtejszych atrakcjach więcej już teraz Tomasz Czeleń.
2: No przede wszystkim Stara Kopalnia to obiekt po byłej kopalni węgla kamiennego Torres, dziś Centrum Nauki, Kultury i Sztuki, z trasą turystyczną ponad dwugodzinną, gdzie oprowadzają byli górnicy, dzisiaj przewodnicy po części naziemnej i podziemnej kopalni węgla kamiennego. No i oczywiście zapraszamy codziennie na zwiedzanie tutaj w Starej Kopalni. Nasza trasa turystyczna i przewodnicy czekają codziennie od 10 do godziny 18. O 16 jest ostatnie wejście. No i w sobotę nocne zwiedzania. To jest taka nasza specjalna propozycja dla turystów. Przebieramy się w kombinezony, pobieramy aparaty ucieczkowe, cały górniczy ekwipunek i po ciemku przy latarkach schodzimy na drobne prace górnicze z turystami. Także serdecznie zapraszamy.
0: Do dyspozycji mamy także galerię na terenie Starej Kopalni i tam zaprasza Karolina Zalas.
3: Warto też dodać, że raz w miesiącu są wystawy właśnie w Galerii na Piętrze, ale również multimedialna galeria obrazu, która mieści się na parterze i tam są głównie wernisaże fotografii. Są wyświetlane na takich dużych ekranach, na całym korytarzu i myślę, że też warto zajrzeć i śledzić przede wszystkim stronę Starej Kopalni oraz stronę multimedialna galeria obrazu i Galeria na Piętrze. Tam są zawsze wszystkie informacje dotyczące wszystkich wystaw na bieżąco.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Ten weekend wyjątkowo intensywny w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym, na tamtejszej scenie kameralnej. Tym razem premiera i muzyczny spektakl MTV Hity z Satelity. W nadchodzącym tygodniu będzie można zobaczyć także Drakulę w adaptacji dramaturgii i reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. To 17 września o godzinie 19 i na dużej scenie kilka dni później, 20 września, pojawi się 07 w reżyserii Agaty Puszcz. We wrześniu jeszcze zobaczymy takie spektakle jak Palaczka czy Iliada oraz Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, więc nasz wałbrzyski akcent. Z kolei widzów najmłodszych niezmiennie zapraszam także w gościnne progi Teatru Lalki i Aktora. Na tamtejszej scenie na początek Akademia Pana Kleksa. To pierwsza propozycja we wrześniowym repertuarze. Od 17 września z kolei Królewna Śnieżka i Sześciu Krasnoludków. A ten pierwszy powakacyjny miesiąc zakończymy w repertuarze spotkaniem ze spektaklem Piaskowy Wilk od 25 do 27 września. I tym zaproszeniem kończymy, tym zaproszeniem ja z wami się żegnam. To był program Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne wydania.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie